0: obalać, inni chcą bronić. Tak już było chyba zawsze w Polsce. Na pewno w drugiej połowie lat 80. O tym śpiewał Legionerka od samego rana w Radiu Złote Przeboje. A my witamy Państwa gorąco w składzie Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Dworkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6.
1: 23 dzień czerwca mamy w kalendarzu i to jest wtorek, a nasz program zaczynamy od wiadomości Radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
3: 45-letni górnik zginął w kopalni Murskiej Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na Mundial. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murskiej Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
3: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków to krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych posesji, jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
5: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, a pod koniec tygodnia czekają nas tropiki. I jeszcze Mundial, gdzie wczoraj szczególnie błyszczało dwóch strzelców. Lionel Messi zdobył 17 i 18 gola w historii Mundialu. Został dzięki temu samodzielnym rekordzistą wszechczasów pod względem liczby goli strzelonych na mistrzostwach. Argentyna wygrała z Austrią 2-0, a Francuz Kylian Mbappé w meczu z Irakiem, który Francja wygrała 3-0, strzelił swojego 15 i 16 gola w historii mistrzostw i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. A Norwegia pokonała Senegal 3-2.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Kierowcy ruszający z północy powinni już teraz obserwować Miłocińską, Staromiejską i Lubelską. Te ulice napełniają się porannym ruchem szybciej niż byśmy chcieli. Jadąc od Sokowa Małopolskiego, pamiętajcie o pracach na S19. Zapas czasu jest tu konieczny. No i na koniec dobra rada dla wszystkich. Poranna kawa wciąż działa znacznie lepiej niż klakson.

0: Pogoda w Rzeszowie.
1: Wtorkowe niebo nad stolicą Podkarpacia będzie zmienne. Od szarych chmur po przejaśnienia i słońce. Opady, jeśli się pojawią, to tylko do południa. Temperatura maksymalna w drugiej połowie dnia wyniesie 28 stopni. Odczuwalnie może być nieco cieplej. Jutro też 28 stopni, a nad naszymi głowami tak jak dziś. Raz szare chmury, raz błękit i słońce. Jednak deszczu w pogodowych planach na jutro nie ma.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej spróbujemy nie zapomnieć, że dzisiaj mamy Dzień Ojca, ale na wszelki wypadek mamy jeszcze kilka innych świąt.
2: Jakby co, po szóstej będziemy też wspominali wakacje z czasów bez internetu. No w co my się wtedy bawiliśmy? Szoki niedowierzanie, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a to jest grupa Pet Shop Boys. A czy my już mówiliśmy Państwu, słuchaczom kochanym, że jeden z prowadzących to był na koncercie?
1: To prawda, w czasach bez internetu chodziło się na koncerty właśnie takich gwiazd. W latach 80., w latach 90. Niezapomniane chwile. Pet Shop Boys, always on my mind. W Radiu Złote Przeboje.

0: Italianos, compañeros, gorące rytmy podszyte ciepłymi krajami. To była grupa Marquez z Niemiec.
1: O,
0: proszę państwa, tak, jest 11 minut po 6. Słuchacie radia Złote Przyboje na Dzień Dobry we wtorek, 23 czerwca. A co tam mamy w kalendarzu?
2: 29 lat temu na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek serialu Złotopolscy.
1: Były czasy. Dzisiaj nie ma czasu. Prawda?
2: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Wędkarza.
1: Ciekawe, czy to przypadek, że Dzień Wędkarza i Dzień Ojca są tego samego dnia. Dzisiaj Dzień Ojca, drugie najmniej pamiętane święto po Dniu Mężczyzny.
0: Emocje jak na rybach normalnie. A jak tam u was? Czy ktoś się na te ryby wybiera? Dzwońcie i dajcie znać, gdyż zaczynamy apel poranny w radiu Złote Przeboje. 22, 4 czwórki i 3 zera. Czekamy na wasze poranne głosy, a gramy Lombard. Droga pani z telewizji, 11. Po 6.

0: dzisiaj wielu melomanów zastanawia się, jak to było, że Fryderyk Chopin mieszkał swego czasu na Majorce. Prawdopodobnie był to pierwszy polski celebryta na tropikalnej wyspie. A to był przebój I Like Chopin, grał Gazimo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Życzymy Państwu przy tej okazji udanych, cudownych wakacji, gdyż to ostatni wtorek roku szkolnego, w piątek ostatni dzwonek, no i będzie się działo. A my wcześniej, już za kilka minut zagramy Queen, później będzie Nick Kershaw, będzie fajnie, polecamy się.
2: Autopromocja.
3: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
4: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.

0: Złote przeboje. Na dzień dobry, Nick Kershaw nas budzi. 6:28 na zegarach. Dzisiaj dzień ojca i dzień wędkarza jednocześnie. No to sprawdźmy poziom emocji, czy aby nie jak na rybach. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny. Zaczynamy. Halo, dzień dobry.
1: Witam z okazji Dnia Ojca. Mały wierszyk.
0: O, prosimy, prosimy.
1: Dla tatusia dzięcioł sztuka, ryczy krowa, brzęczy mucha, osioł skacze aż do nieba, zawsze tatę kochać trzeba. Pozdrawiam.
2: Piękne by było. Pozdrawiamy ojca jak ojczyznę. Kochać trzeba i szanować. Jeszcze dodajmy od siebie, tak. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych, to nasz apel poranny. A teraz będzie Jennifer Lopez, żeby państwa słuchaczy kochanych zmobilizować do jakiegoś działania i w prezencie dla ojców oczywiście też. Let's get loud! 29 minut po godzinie 6. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Witamy.

0: Jeden z najsłynniejszych duetów w historii muzyki, panowie Daryl Hall i John Oates, poznali się pod koniec lat 60., kiedy w Filadelfii w czasie wojny gangów uciekali przed jakąś zadymą w mieście, skronili się w tej samej windzie i tak zaczęła się piękna kariera. Szokujące informacje w radiu, złote przeboje. Na dzień dobry, za 23 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, u nas za chwilę sam początek lat 90. Black Box przyłożą z energią, sami posłuchajcie, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze, czy jeśli nie zdążyliście do pracy na 6, to czy przynajmniej uda się na 7.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galerie Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
8: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travistofast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju. Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Więcej aut o tej porze może pojawiać się na Wyzwolenia, Trębeckiego, Okulickiego i Ofiar Katynia. To jeszcze nie musi być korek z prawdziwego zdarzenia, ale warto zwolnić. Kierowcy jadący od Kolbuszowej i Głogowa Małopolskiego powinni pamiętać o robotach na DK9 w stronę Rzeszowa.
15: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
14: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana wzięło nas na wspomnienia i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądały wakacje, urlopy z czasów bez internetu. No bo dzisiaj wiadomo, leżysz na plaży i co robisz? Scrollujesz rolki. A kiedyś?
2: No właśnie, kiedyś było scrollowanie, ale krzyżówek, proszę państwa. Były też latawce, były dmuchawce, domino było, dancing były, fajne były rzeczy.
3: No i wieczorek zapoznawczy.
2: Tak, oczywiście. Ale co jeszcze? Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? Jak to było w ogóle możliwe? 22, 4 czwórki i 3 zera. Macie jakieś wspomnienia? To zadzwońcie.
1: Dzwońcie, zwłaszcza, że mamy złotą kawę w prezencie za najciekawsze wspomnienia. Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? 22, 4 czwórki i 3 zera i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat.

0: To była grupa Big Fun, czyli duża radość to była. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy we wtorek, a teraz Paulina Nawrocka, która szykuje się do wiadomości bliskich o 7, bo już za 4 minuty aż się boję zapytać, czy będzie Big Fun, czy...
1: Będzie gorąco na pewno.
0: Czy będzie Big Upał, tak?
1: Powiem między innymi o tym, jakie upały trawią południe Europy, Francję, Włochy, no i że one tuż niedługo zawitają i do nas nawet. Prawie 40 stopni.
0: Ła, powiedziała Paulina szeptem. No to szczegóły o 7. Polecamy się.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w tuniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Reklama. Mamy wtorek, to jest 23 dzień czerwca, na zegarach punktualnie 7, a Paulina Nawrocka zaprasza na wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Były burze, nadciągają upały, w Europie już dają się we znaki. Order odesłany przez prezydenta Ukrainy trafił do Polski. Powiemy też o nowym wynalazku sztucznej bawełnie, ponoć lepsza od prawdziwej. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Dziś burze możliwe w zasadzie tylko w Tatrach i Bieszczadach, ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. W tej chwili ekstremalnie gorąco jest na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji. Tam dziś lub jutro mogą zostać pobite rekordy wysokiej temperatury, do teraz wynoszące 46 stopni Celsjusza. Upały też we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Lekarze apelują, by w taką pogodę na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domów między 10 a 15, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
17: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
16: Jednocześnie kluczowe jest, by w upałę nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Droższa niż wczoraj benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł. 98 groszy. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69. Litr diesla to z kolei 6 zł. 11 groszy, czyli o 1 grosz mniej niż w poniedziałek. I jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę.
1: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na mundialu. Argentyńczyk zdobył 2 bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 trafienie na Mistrzostwach Świata. Wcześniej w 9 minucie meczu Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei 2 gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę.
6: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Złote przeboje w drodze.
14: Miasto budzi się na dobre, ruch gęstnieje, tłoczno. Na żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego, Rzecha i w okolicach Ronda Pobitno. Na wschodnich wlotach do Rzeszowa robi się ciasno, zwłaszcza przed skrzyżowaniami. Planujecie trasę przez dworzec w stronę centrum? Zapomnijcie o luzie.
1: Pogoda w Rzeszowie.
14: Dziś w stolicy Podkarpacia niebo podzielą słońce i chmury, opady. Jeśli się pojawią, to tylko do południa. Maksymalna temperatura wyniesie 28 stopni. Środa również z błękitem i szarościami na zmianę, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Temperatura wyniesie tyle co dzisiaj, 28 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego. Kolejne dni z pogodą w kratkę i z temperaturami oscylującymi wokół 30.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
15: Dzień dobry! Po 7:00 zastanowimy się wspólnie, jakby tu i czym uczcić Dzień Ojca i czy tatusiowie aby na pewno potrzebują prezentów.
18: A z okazji wtorku po 7:00 będą też ostatnie przed wakacjami krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje, a w nich sztuczna inteligencja ruszy na wakacje nad nasze morze. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry gra Ricky Martin, 5 po 7:00.

0: Ach, to ona, Shania, Shania w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Shania Twain zaśpiewała 12 po 7. Dzisiaj dzień ojca, wszyscy ojcowie to wiedzą, ale przypominamy, bo dzieciom czasami to niestety umyka.
1: Tak,
0: umyka.
1: Tak. No, tym bardziej, że tatusiowie jakichś specjalnych prezentów nie potrzebują, no nie?
0: Tak.
1: To jest mit, ale słuchajcie, generalnie dzisiaj naprawdę fajnie byłoby jakieś szczególne względy tatusiowie okazać, na przykład być dla tatusia miłym, o taką
0: tak,
1: mamy propozycję.
0: Prosimy nie tak miłym, jak pewna córeczka Jadwinia z Seksmisji.
2: Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić.
1: Już. Dzięki, na to możemy się wyluzować i zacząć świętować. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 13 minut po godzinie 7. Mówię ci, że gramy tilt.

0: I Wanna Dance With Somebody. Przy okazji tego przeboju nie możemy nie wspomnieć, że odszedł legendarny producent muzyczny Clive Davis. To on stworzył m.in. Kelly Clarkson, karierę Janis Joplin, czy właśnie Whitney Houston, słyszaną przed chwilą w radiu. Złote przeboje na dzień dobry, 19 po 7.
1: Takie rzeczy się dzieją i o takich też musimy wam donosić. A już za 10 minut, ostatnie przed wakacjami, sztuczne zwoje w radiu Złote przeboje. Dzisiaj w tym cyklu wyślemy sztuczną inteligencję na wakacje nad polskie morze i może nam coś zaśpiewa, a może nawet szantę, polecamy się.
2: To jest radio Złote przeboje.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
5: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
4: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Reklama.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: W ostatnich przed wakacjami krótkich zwojach wychodzimy naprzeciw obecnym oczekiwaniom Polaków. A czego obecnie oczekują Polacy?
2: Wywczasu oczekują. Najlepiej nad Bałtykiem wywczasu. Tak. A jak Bałtyk, to rybka z morza. Wiadomo, tylko pytanie, jaka rybka i czy aby na pewno dostaniemy tę rybkę, którą zamawiamy w barze czy innej tawernie. I o tym będzie ta piosenka. Lato.

0: wszystkie zwoje w radiu Złote Przeboje przed wakacjami, a teraz wyciągamy wtyczkę z gniazdka, wyłączamy sztuczną koleżankę w rozumie. Dziękujemy.
1: Krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje.

0: Sing, Duet Everything But The Girl. Nie uwierzycie, ale ta piosenka powstała w oryginale jako nastrojowa, akustyczna ballada. Przyszedł pan DJ, producent, i powiedział: ja z tego zrobię hit klubowy. No i co wyszło? Wyszło to, przy czym się bawimy od 30 już ponad lat. Fantastyczny kawałek zagraliśmy w radiu. Złote przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty 8.
1: Bardzo naelektryzowani artyści. Za chwilę wystąpią u nas. Będzie Britney Spears, Elektroda, a wcześniej Electric Light Orchestra. Tak wam zagramy, a jeszcze wcześniej przejedziemy się po polskich drogach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Więcej cierpliwości przyda się na Armii Krajowej, Krzyżanowskiego, Niepodległości i Paderewskiego od strony Tyczyna i Kielnarowej. Trzeba też pamiętać o utrudnieniach na drodze wojewódzkiej 878 w kierunku Delonkówki. Osoby zmierzające do centrum z południowo-wschodnich dzielnic powinny zaplanować sobie niewielki zapas czasu.
16: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No nie ma co ukrywać, jakoś tak wzięło nas od rana na wspomnienia i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądały wakacje z czasów bez internetu. No bo dzisiaj wiadomo, leżysz na plaży, scrollujesz sobie te rolki, czas ucieka, jakoś to jest. A kiedyś, no jak to było? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: W czasach bez internetu woda, plaża, piłka siatkowa. Jak padał deszcz, karty, szachy i warcaby.
3: No. Zbieranie czegokolwiek. Uszelek, bursztynów, kamieni nawet, czegokolwiek, żeby tylko przywieźć pamiątkę do domu.
4: Tak było, tak było. Ale co jeszcze? Grzyby może ryby? I jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? 2244 i 3 zera. Jeśli macie jakieś wspomnienia, to dzwońcie, bo my mamy w prezencie złotą kawę porannego programu za właśnie wasze najciekawsze wspomnienia. Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu w czasach dawnych? 22 4 4 i 3 zera.
0: Mamy temat.

0: świetle dnia, w temperaturze jeszcze bardzo przyjemnej. Mafia w radiu, Złote Przeboje na dzień dobry. A za 4 minuty i ciut będzie godzina 8 i wiadomości radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka zdradzi nam już co nieco, no właśnie trochę więcej niż co nieco.
1: Jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni, czyli zarobki lekarzy. Dziś nimi zajmuje się Senacka Komisja Zdrowia, a w serwisie między innymi głos samych lekarzy. No i sondaż Polaków, co sądzą na ten temat.
0: No to bądźcie z nami punktualnie o 8.
2: To jest radio Złote Przeboje. Hey!

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjazd do Krakowa i...
3: Do Zatorlandu!
2: Do Zatorlandu?
3: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
2: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
3: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
14: Wtorek, 23 czerwca, w kalendarzu na zegarach punktualnie 8, a na wiadomości radia Złote Przeboje zaprasza Paulina Nawrocka.
15: Wynagrodzeniami lekarzy dziś zajmie się Senacka Komisja. Dziś mija też termin zgłoszenia kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich i Wielka Brytania po Brexicie mija 10 lat od wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie dotyczącej gigantycznych zarobków młodego lekarza koordynującego SOR-em. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
16: Często jest tak, że to my dyrektorzy, to kierownicy oddziałów proszą tych lekarzy, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów.
17: Pacjenci mają jakieś takie dziwne teraz ogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarzy pracują.
15: A z sondażu UC Research wynika, że 22% ankietowanych popiera jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych. Ponad 17% zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% badanych jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wakacje tuż, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autobusów przewożących pasażerów.
18: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
15: Mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu. Dziś mija dekada od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie. Skutki gospodarcze tej decyzji są dla nich niekorzystne, wynika z raportu Instytutu Sobieskiego i Deloitte. Opuszczenie Unii Europejskiej przełożyło się na obniżenie zamożności Wielkiej Brytanii do 8%, przyniosło zauważalny wzrost cen i 4% spadek zarówno zatrudnienia, jak i produktywności.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Miasto jest już na wysokich obrotach. Sikorskiego, Strażacka, Kwiatkowskiego i okolicy ulicy Miłej. Tam przy dojazdach od osiedli szkół ruch szybko gęstnieje. Na trasach poza miastem nadal ważne są DK9 i S19. Tam trwają roboty drogowe. Ale spokojnie, dzień jest długi, nie trzeba go zaczynać sprintem.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Rzeszowie.
2: Wtorek w stolicy Podkarpacia ze zmienną pogodą. Chmury i przejaśnienia będą się dziś przeplatać. Do południa może miejscami w regionie pokropić. Będzie gorąco. 28 stopni wskażą w ciągu dnia termometry. Warto mieć pod ręką zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i parasol. Podobnie zapowiada się środa. Jutro, tak jak dziś, błękit i słońce na zmianę, a na termometrach 28 stopni maksymalnie.
1: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry w Grodzie Kraka, w tramwaju na czworaka. O co chodzi, wyjaśnimy po ósmej.
2: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej nostalgicznej. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pięć po ósmej. Olivia Newton-John, John Travolta, zgrabny duet jak kawa i mleko, jak poranek i słońce.

0: Jak ustalili amerykańscy naukowcy, ten przebój Anity Lipnickiej skończył w tym roku 30 lat nie poradzi. Wszystko się może zdarzyć w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11:08. A teraz zmieniamy temat. Gdybyście w Grodzie Kraka zauważyli w tramwaju jakiegoś człowieka na czworaka, to dajcie mu szansę, człowiekowi biednemu, bo to może być badacz.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego szukają ochotników do pobierania próbek mikrobiologicznych z krakowskich tramwajów i autobusów. Chcą przebadać mikroorganizmy żyjące w tamtejszej przestrzeni publicznej.
2: No, powiem z doświadczenia, że w krakowskiej komunikacji miejskiej życie kwitnie bujnie, ale bez pośpiechu i ekscytacji.
3: No, siedzimy, nic się nie dzieje, gadamy o niczym.
2: No, a teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. My do roboty, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Shaking Stevens jest 12:08.

0: W roku, w którym wynaleźli płyty DVD i nawigację GPS, w Szwecji wynaleźli zespół Ace of Base. W 1993 nagrali oni właśnie ten przebój All That She Wants, który wam zagraliśmy we wtorek o poranku w Radiu Złote Przeboje, gdyż my, tak jak wy, kochamy lata 80. i 90., a jak nie kochacie, to się nie znamy.
1: Nie znamy się. A co się robiło w wakacje w tych 80. i 90., jak nie było internetu, pamiętacie? To zadzwońcie pod numer 224430, bo za 10 minut co najfajniej wspomnienia będzie złota kawa porannego programu w prezencie. Czekamy na was.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
7: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
6: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
7: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
8: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana zastanawialiśmy się nostalgicznie, jak wyglądały kiedyś urlopy, wakacje z czasów, właśnie w czasach bez internetu. Dołączyliście do tych wspomnień i czas na podsumowanie.
2: Chodziliśmy z kolegami łowić ryby i łapaliśmy te ryby na rękę.
3: Ja pamiętam to, że po kilku dniach pobytu znało się już praktycznie połowę ludzi, jak nie więcej. Wieczorami organizowano wspólne spacery, ogniska, gry w karty, a nawet siatkówkę czy podchody.
4: Ja w dawnych, dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, w wolnym czasie wyjeżdżałem do dziadków i zajmowałem się bardzo typowym zajęciem, a mianowicie zbieraniem stonki.
5: Przecież mieliśmy nasze grundiki, nasze kasprzaki i muzykę, cudowną muzykę lat 80. Główną, przynajmniej moją część na tych wakacjach, to pochłaniała muzyka. Nie można się było bez niej nudzić.
6: No jasne, i złotą kawę w prezencie wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż nam te lata 80. to do dzisiaj w duszy grają. Nie ma szansy, żeby się nudzić. Dziękujemy za wszystkie głosy, a jutro w przypadający dzień przytulania zapytamy was, co albo kogo byście chętnie przytulili.

0: okazało przy okazji tego przeboju, że Kanadyjczycy mają nie tylko drwali hokeistów, mają też raperów, takich śpiewających raperów jak ten Camaro, kanadyjski raper. A piosenka Fam Like You miała naprawdę wielki, wielki sukces 20 lat temu. Single dotarł na pierwsze miejsca list przebojów we Francji, w Belgii, w Szwajcarii. Oj, oj, oj, oj, oj. Naprawdę, fajnie się tego słuchać, oby.
1: No jasne, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 19 minut 9, a tu nam się przypomniało, że Kanadyjczycy mają mundial, a Polska nie ma piłkarzy na mundialu, ale może nie wracajmy do tego. Eddie Grant, bardzo fajnie, Baby Come Back, a później Fancy, jego Flames of Love. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziłek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
15: Reklama. Złote przeboje w drodze.
16: Poranny szczyt powoli się rozciąga, ale nie wszędzie od razu. Uważajcie jeszcze na Ciepłownicze i Maczka Siemieńskiego, Batorego i w okolicach Żółkiewskiego. Kierowcy jadący od Kolbuszowej, Sokołowa Małopolskiego albo Kielnerowej nadal powinni liczyć się z pracami drogowymi.
15: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Pierwsza wyjazd to był hicior wakacji z samego środka lat 80. Flames of Love śpiewał Fancy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9, a my mamy dla was jedną z najważniejszych informacji każdego roku. Tę informację, na którą czekają miliony, a nawet tysiące Polaków.
1: Uwaga, uwaga, sezon na grzyby już się rozpoczął. Grzyby widywano już i zbierano w różnych miejscach kraju, ale najbardziej obiecujące są informacje z Wielkopolski. Aha. Tam wysypały kurki, a w Brzezinach można znaleźć nawet pierwsze koźlaki.
2: Młodszym słuchaczom pragniemy wyjaśnić, że nie był to trailer nowego sezonu serialu The Last of Us i że grzybobranie to coś jak zbieranie Pokemonów. To znaczy nie wierzcie nikomu, kto mówi, że tu już żadnego nie ma, tak? Jak wszystko jasne, to możemy grać. Natalii Imbruglia w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Thorn. Nie bardzo wiemy, co znaczy thorn, ale oczywiście kojarzy się nam z grzybem. Jak sobie inaczej? Za 7:09.

0: wolny. Ja, kiedy było miłe, kiedy było piękne. Za 4 minuty i ciut będzie godzina 9. O 9 wiadomości Radia Złote Przeboje. Ma je dla nas Paulina Nawrocka. I nie przesadzę, jeśli powiem, że będzie, jak to mówią górale, porno i dusno będzie.
1: Będzie. W wiadomościach o 9 stan po burzy i przed upałami, ale też od miłej ojca coś powiem.
0: No to miło. Zapraszamy o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
5: Wyjazd do Krakowa i...
6: Do Zatorlandu!
5: Do Zatorlandu?
6: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
5: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
6: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
8: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
9: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
8: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja. On lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama. Mamy wtorek, 23 czerwca, na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. O 9:00 zaprasza Paulina Nawrocka.
17: Trwa szacowanie strat po burzach, które wczoraj przeszły przez Polskę. Europa z ekstremalnymi upałami niebawem i u nas. I ważne święto, dziś obchodzimy Dzień Ojca. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
18: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
17: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały. Miejscami w cieniu będzie 40 stopni. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Węska.
19: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i
9: zgonów pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Tuluzy porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
17: Kierowcy, którzy od jutra zapiszą się na kursy reedukacyjne dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą 2,5 tysiąca złotych. To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. I na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. Dziś Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy go w 1965 roku. Z inicjatywą wyszła redakcja łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego. I jak widać, ta inicjatywa dobrze się przyjęła. Wszystkim tatom składamy oczywiście najlepsze życzenia.
19: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
21: Sport w 30 sekund.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam. To był wyścig piłkarskich geniuszy na mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po dwa gola, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna z Austrią 2-0, Francja z Irakiem 3-0, a Norwegia z Senegalem 3-2. W ostatnim meczu dnia Algieria pokonała zaś Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jeremy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Do drużyny ma wrócić jeszcze dziś wieczorem. Belgia na mundialu dotychczas zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0.
19: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Pogoda.
17: W większości kraju pogodnie, zagrzmieć i popadać może jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów bardzo ciepło, do 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich, nawet do 28. Najchłodniej nad morzem, tam 19.
23: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Dzień dobry, przypominamy dzisiaj Dzień Ojca i z tej okazji w Radiu Złote Przeboje przez cały ten tydzień codziennie możecie zdobyć 500 zł na świętowanie albo prezenty.
16: Jak to zrobić, powiemy już za chwilę, a teraz będzie kawałek Przebój, który ruszy z fotela nawet dobrze umoszczonego i zasiedziałego tatuśka. W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagra i zaśpiewa Hit Hunter, 5 po 9.

0: Przebojowy tata.
1: Tak się nazywa nasza zabawa, w której do wygrania jest 500 zł do wydania na co tylko chcecie. Oczywiście z okazji Dnia Taty, najlepiej na wspólne świętowanie. Wystarczy, że odpowiecie na jedno proste pytanie: jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego?
2: Może na przykład taką moc zaplatania najfajniejszych warkoczy na świecie albo moc parowania skarpetek. Do naszej zabawy możecie zgłosić się na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Nagrodzimy te najciekawsze, najśmieszniejsze, najbardziej pomysłowe, odjechane odpowiedzi.
1: Nie ma na co czekać. Wchodźcie na złoteprzeboje.pl. Zgłoście się do konkursu Przebojowy Tata w Radiu Złote Przeboje. Jaką nietypową supermoc powinien mieć ten przebojowy tata? No i dlaczego? Kolejna szansa na wygranie 500 już o 9:30. Przebojowy.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
8: Wyjazd do Krakowa i...
9: Do Zatorlandu!
8: Do Zatorlandu?
9: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
8: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
9: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
10: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
12: Reklama.

0: Przebojowy tata.
1: Dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Taty, no i z tej okazji w Radiu Złote Przeboje mamy dla was 500, na co tylko chcecie, na prezent dla taty albo na dowolne przyjemności, ale najpierw trzeba się zgłosić do naszej zabawy na stronie złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: No i dzisiaj powiemy szczerze, zauroczyła nas opowieścią słuchaczka Karolina z Niedźwicy Dużej. Dzień dobry, Karolino.
3: Dzień dobry.
2: No to opowiadaj. Jakie to supermoce ten przebojowy tata musi mieć?
3: Przebojowy tata powinien być ekspertem od trudnych pytań.
2: No.
3: To znaczy, dzieci zadają różne pytania, niekoniecznie to są głupie. Takie pytania jak na przykład, dlaczego trawa jest zielona?
2: No.
3: Dlaczego jak śpię, to mam zamknięte oczy?
2: No.
3: Albo na przykład, dlaczego psy machają ogonem.
2: O, poważna sprawa.
3: Oczywiście. I taki tata powinien umieć odpowiedzieć na każde z tych pytań.
1: A także na pytanie, gdzie są pieniądze z komunii. I za tę super odpowiedź dostajesz od nas 500 złotych polskich. A propos pieniędzy, Karolina, brawo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Będzie świętowanie?
3: Oczywiście, będzie świętowanie, jak tata wróci z pracy i jak córeczka
2: no
3: wróci z przedszkola.
2: No i super. Karolino, pięknie, dziękujemy, a jutro, pamiętajcie, znowu rozdamy komuś 500. Chcecie zgarnąć kasę, to zgłoście się do zabawy Przebojowy Tata na stronie złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnijmy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
6: MediaMarkt. Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
13: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
14: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
13: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Town Girl, czyli dziewczyna ze Śródmieścia. No dobra partia, dobra, mieć mieszkanie w Śródmieściu, pozazdrościć. Billy Joel w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Piosenka, którą się dzisiaj żegnamy.
1: Żegnamy się, żegnają się chłopacy z mocnych przedmieść, taki dojeżdżający PKS-em do centrum z baraku.
0: Tak jest.
1: Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Grzegiewicz, dziękujemy. A uśmiechnięta przy mikrofonie zasiada ona, Gosia Kościelnik.
2: Tak, z uśmiechem żegnamy chłopaków z baraków do jutra i teraz kobieta rządzi do 14, chociaż zaśpiewa Enrique w Radiu Złote Przeboje.

1980 roku do godziny 10 prawie dotarliśmy i za 3 minuty wiadomości w radiu Złote Przeboje.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, co ty tam robisz?
5: Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
2: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar Rzeszów Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
11: Wiadomości z Rzeszowa.
12: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zalane ulice, podtopione posesje i drzewa na drogach to krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez Podkarpacie.
13: Najwięcej naszych interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy także wodę z zalanych piwnic, udrożnialiśmy przepusty drogowe.
12: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Gwałtowna pogoda utrudniała jazdę, ale dla niektórych kierowców to nie warunki atmosferyczne, a alkohol był największym zagrożeniem. Podkarpaccy policjanci zatrzymali 33 kierujących, którzy wsiedli za kółko na podwójnym gazie. To efekt wczorajszych wzmożonych kontroli w ramach akcji Trzeźwy Poranek. Podczas gdy policja dba o bezpieczeństwo na drogach, w stolicy regionu ważą się losy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Bieszczadów. Pracownicy szpitala w Lesku, wspierani przez społeczników, spotkali się w Rzeszowie z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem pilnych rozmów jest widmo zamknięcia kolejnego oddziału placówki, tym razem szpitalnego oddziału ratunkowego. Do tego tematu wrócimy jeszcze w wiadomościach za godzinę.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
12: Przed nami dzień ze słońcem i chmurami na zmianę. Jeśli pokropi, to tylko do południa. Nadal będzie bardzo ciepło. Teraz na rzeszowskich termometrach 23 stopnie. Po południu temperatura wzrośnie do 28 maksymalnie. Jutro też 28 stopni. Zmiany zaczną się kolejnego dnia, kiedy czeka nas ponowny wzrost temperatury. Nadchodzący weekend zapowiada się na Podkarpaciu niezwykle upalnie.
11: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
14: O mamma mia, jaki to piękny dzień się nam teraz rozpościera przed nami, ten wtorek czerwcowy. I dzisiaj nigdzie nie powinno właściwie chyba ani padać, ani grzmieć. Przygotujemy się na te radości na następne dni. A teraz właśnie mamma mia, ja, Bogosia Kościelniak. Zapraszam.

Zbliżają się wakacje, a wyjazdy młodzieży do krajów bloku wschodniego w latach 80. łączyły oficjalną pracę fizyczną z drobnym, sprytnym handlem kieszonkowym. Polskie ochotnicze chówce pracy miały podpisane umowy z odpowiednikami w NRD, Czechosłowacji, ZSRR, a nawet Bułgarii i na Węgrzech. I taki nastolatek zgłaszał się tam, przechodził selekcję, oczywiście premiowane dobre zachowanie w szkole albo zaangażowanie w organizacjach młodzieżowych i wyjeżdżał na 3-4 tygodnie. Dziewczęta najczęściej pracowały przy zbiorach owoców i warzyw, chłopcy najczęściej w leśnictwie albo przy budowie dróg czy w fabrykach. Wypłatę dostawano w walucie kraju goszczącego, na przykład w markach niemieckich czy koronie czeskiej. Stawki, wiadomo, nie były wysokie, ale pozwalały młodemu człowiekowi na utrzymanie się i zakup lokalnych towarów, o których wtedy mogliśmy w Polsce tylko pomarzyć. I dziś, pracując i słuchając muzyki w radiu Złote Przeboje, powspominajmy naszą pierwszą pracę wakacyjną, bo może to właśnie były lata 80. Jaka była i czego nas nauczyła? 22 44 30. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Porozmawiajmy sobie, do 12 mamy czas. Jaka była nasza pierwsza wakacyjna praca i czego nas nauczyła?

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
10: Marek, szefowa Cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby.

21 stycznia 2014 roku. To był ważny dzień dla wszystkich fanów Budki Suflera, bo na oficjalnym profilu facebookowym muzycy napisali, że pora kończyć i godnie pożegnać się z publicznością. Ten moment się wydawał wtedy idealny, bo akurat mijało równe 40 lat od wylansowania pierwszego przeboju Budki Snu o Dolinie. Amerykańskiego wokalisty Billa Withersa z polskim tekstem Adama Sikorskiego i ta piosenka właśnie stała się przepustką do wielkiej kariery zupełnie młodego i w sumie nieznanego wtedy przecież zespołu. Potem, po powrocie Budki Suflera z USA, gdzie Budka koncertowała na przełomie lat 80. i 90., w 93. roku płyta Cisza wyszła z bodaj najostrzejszym rockowym kawałkiem w karierze. Młode lwy. Ten numer jeszcze na chwilę odesłał fanów do lat 70., gdy Budka grywała właśnie takie mocne numery jak Memo Miastu, Na do widzenia, i to jest zresztą tytuł książki biograficznej o tymże fantastycznym polskim zespole. 10.32, Radio Złote Przeboje i Fool's Garden teraz.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błaszowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w tuniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Wyjazd do Krakowa i...
2: Do Zatorlandu!
1: Do Zatorlandu?
2: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
1: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
2: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
6: Wójt gminy Trzegownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki Śląsk, spichlerz kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest fresh. Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Robota nie zając.
1: Wtorek czerwcowy, nasze przedpołudnie trwa, a rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, pracując sobie i słuchając muzyki w Radiu Złote Przeboje, co nas łączy. Jaka była nasza pierwsza praca wakacyjna? Powspominajmy. Jaka była i no, czego nas nauczyła? Dzwonicie.
2: Moja pierwsza praca wakacyjna to była praca na korcie. Nauczyłem się po prostu dokładności i rzetelności w pracy. A miałem wtedy 13 lat.
3: Moja pierwsza praca w latach 80. jako nastolatek była państwowe gospodarstwo rolne. Pracowało się wtedy w polu przy bieleniu buraków albo sprzątaliśmy stajnie. Za około miesiąc pracy mogłem sobie wyjechać na tydzień pod namiot. Byłem wtedy bardzo szczęśliwym człowiekiem i to była moja pierwsza praca.
4: Tu Ada. Moją pierwszą wakacyjną pracą było sadzenie lasu. Dokładnie sosen, po 25 groszy od sztuki. To nauczyło mnie bardzo dobrze gospodarowaniem i wykorzystywaniem każdej minuty, bo czas i jakość była ważna, bo można było bardzo dobrze zarobić, ale trzeba było się postarać.
1: 2244430. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością butelkę filtrującą tuż po 12 z limitowanej edycji. 2244430. Jaka była wasza pierwsza wakacyjna praca? I czy czegoś was nauczyła, jeśli tak, to czego?

Can't Dance i Genesis, rok 1992, a to radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. to najbardziej melodyjne. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
2: Wiadomości z Rzeszowa.
5: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Czarne chmury nad szpitalami na południu Podkarpacia. Po likwidacji bieszczadzkiej porodówki placówce w Lesku grozi zamknięcie SOR-u. O jego przyszłości pracownicy rozmawiali w Rzeszowie z NFZ-em. Sytuacja jest dramatyczna. Załoga od stycznia dostaje tylko część pensji.
6: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala. Trudną sytuację mieszkańców, którzy żyją w strachu, że mogą na czas nie dojechać do szpitala, który będzie daleko albo przepełniony.
5: Mówił lider ruchu społecznego Duszan Augustyn. Problemy ma też porodówka w Brzozowie, choć w zeszłym roku odebrano tam ponad 700 porodów. Oddział przynosi ogromne straty, które tymczasowo pokrywa onkologia. Zdecydowanie lepsze wiadomości płyną z rzeszowskiej oświaty. Stolica regionu wydała ponad 111 milionów złotych na modernizację szkół średnich. Powstały m.in. nowe hale sportowe i pracownie. A za godzinę meldunek z drugiej granic. Na Podkarpaciu zatrzymano troje Mołdawian, którzy próbowali wjechać do Polski mimo zakazu.
2: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda w Rzeszowie.
5: Dziś nad naszymi głowami sporo błękitu i trochę szarości. Termometry po południu wskażą 28 stopni, teraz jest około 25. Wiatr powiewa słabo i umiarkowanie nie przeszkadza. Jutro, tak jak dziś, dużo słońca i od czasu do czasu chmury, nadal będzie też 28 stopni. Zmiany zaczną się pojutrze, kiedy słupki rtęci znów poszybują w górę, przekraczając barierę 30 stopni. Weekend upłynie pod znakiem fali upałów.
2: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
4: No a w niedzielę ma być 37 stopni w cieniu w wielu miejscach Polski. Także powoli się musimy już rozkręcać i przygotowywać. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy o tym, jaka była nasza pierwsza wakacyjna praca i czego nas nauczyła, bo to ciekawe. Często przypadało to w latach 80. lub 90. A teraz...
3: Złote Przeboje.
4: A teraz Eruption. Gosia Kościelniak, zapraszam.

skoczymy sobie do lat 80. 1985 rok i Every Time You Go Away. Dzisiaj kojarzy się z wielkim przebojem lat 80., ale początkowo trudno w to uwierzyć, ale naprawdę mało kto zwracał uwagę na tę balladę. Przez kilka lat utwór pozostawał w cieniu innych przebojów i wszystko zmieniło się dopiero wtedy, kiedy własną wersję, no bo to jest cover, nagrał Paul Young. I to właśnie cover z 1985 roku uczynił z tej piosenki fenomen światowy. Wokalista początkowo też nie był przekonany do nagrania tej ballady, bo przygotowywany album miał bardziej mroczne brzmienie i prawie zrezygnował z tej piosenki, a decyzja o dodaniu jej do albumu The Secret of Association okazała się największym sukcesem w karierze Paula Younga. Nowa aranżacja nadała jej taki bardziej melancholijny charakter i lepiej pasowała, jak się okazało, do muzycznych trendów połowy lat 80. Małe decyzje, które zmieniają wszystko.

0: Robota nie zając.
1: Wakacje niektórym się już zaczęły, a dla innych już tuż. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jaka była nasza pierwsza praca wakacyjna i czego nas nauczyła. Często to przypadało na lata 80. i 90. i cały czas dzwonicie.
2: Moją pierwszą wakacyjną pracą było w wannie rabarbaru. W słońcu, w upale, w ukropie rabarbaru. Rwało się rabarbar dosłownie z korzeniami, następnie odcinało się liść i kładło się tą laskę rabarbaru na jutowym worku. I tak przez cały dzień. Czego nauczyła mnie ta praca? Że trzeba mieć na głowie w słońcu kapelusz, że nie można pracować bez koszulki, ponieważ przez kolejny tydzień mama przykładała kefir. I czego jeszcze mnie nauczyła ta praca? Że każdą pracę trzeba szanować.
3: Cześć, moją pierwszą pracą w latach 80. była tak zwana spekulacja. Kupowaliśmy z kolegą nowość wtedy o płytę Lady Punk Ohyda w księgarni na ulicy Mikołowskiej w Katowicach, gdzie by się jej nikt nie spodziewał. Przechodziliśmy pod księgarnię na ulicy Młyńskiej, muzyczną księgarnię, i sprzedawaliśmy ją tam za dwukrotną cenę, dopóki nas milicja nie przeganiała, nie zaczęła przeganiać. Tak się to skończyło, ale zabawy było mnóstwo.
1: Zbieranie rabarbaru, niesamowite wspomnienie. No i ta spekulacja z płytami, dobrze, że was milicja złapała, to mam nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte. 2244430. Jaka była wasza pierwsza praca wakacyjna i czego was nauczyła? Rozmawiamy sobie jeszcze do 12.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Wójt gminy Trzegownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, Żytnioki, Śląsk. Spichlerz Kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
12: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Reklama.

Tak, ta piosenka w roku 84 podczas wakacji także nam towarzyszyła, bo to był wtedy gorący, gorący hit. Tekst One Night in Bangkok opowiada o nocnym życiu w stolicy Tajlandii, ale słowa, przypominam, zwróciły szczególną uwagę tamtejszych władz. Murray Head opisuje miasto, nazywając je zatłoczonym, zanieczyszczonym, a największy niesmak wśród Tajlandczyków wzbudził fragment dotyczący leżącego Buddy, który był dla nich szczególnie obraźliwy. I chociaż krytyka miasta była celowym takim zabiegiem stylistycznym, no to nie uszło to piosenkarzowi na sucho, bo w odpowiedzi na One Night in Bangkok tajlandzka organizacja komunikacji masowej zakazała jej publicznego śpiewania, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie tajlandzkiego społeczeństwa. No ale ten skandal, jak większość skandali, pomógł piosence stać się przebojem. Sissy Hatch w radiu Złote Przeboje za 10.12.

0: spacer po Memphis w roku 91 na pewno wyglądał inaczej niż ten spacer wygląda dziś. Mark Cohen w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Już za godzinę to będą wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem i sprawdzimy sobie też prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
2: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
1: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgo.on.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Rzeszowa.
2: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Policjanci wyjaśniają okoliczności eksplozji, do której doszło w wolno stojącym garażu na jednej z prywatnych posesji w Stobiernej. Ciężkich obrażeń doznał 52-letni mężczyzna. Według wstępnych ustaleń mundurowych przyczyną tragedii były zgromadzone w budynku niewybuchy. Tymczasem funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali troje Mołdawian, którzy po zmianie danych osobowych próbowali wjechać do Polski mimo zakazu.
3: Obcokrajowcy usłyszeli zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy, nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. W ich sprawach zostaną skierowane akty oskarżenia do sądu.
2: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas gdy pogranicznicy studzą zapał nielegalnych podróżnych, w regionie rusza akcja, która ma pomóc schłodzić domowe budżety. Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie mikroretencja. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie przyznaje nawet do 8 tysięcy złotych dotacji na budowę przydomowych zbiorników. Wnioski można składać internetowo.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
2: Trochę chmur, sporo słońca, raczej bez deszczu. Tak minie nam druga część dnia. Termometry po południu wskażą w stolicy Podkarpacia 28 stopni. Chwilami powieje ciepły wiatr, a ciśnienie jest dość wysokie i stabilne. Jutro nadal 28 stopni, ale kolejne dni znów ze wzrostem temperatury będzie powyżej 30. Pamiętajcie o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu bezpośredniego słońca w godzinach południowych oraz o nakryciach głowy.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
4: No i mamy już popołudnie wtorkowe, prawie 2 minuty po godzinie 12, ale dzisiaj się nam woreczek ze wspomnieniami przepięknie rozwiązał, a mianowicie nasza pierwsza wakacyjna praca i często to przypadało właśnie na lata 80. i 90. i za kilka minut podsumujemy sobie wasze dzisiejsze wspomnienia. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczynamy tę godzinę z kombi.

0: Złota i nie zając.
1: Dzisiaj pracując i słuchając muzyki wspólnie w Radiu Złote Przeboje wspominamy naszą pierwszą pracę wakacyjną. Jaka była i czego nas nauczyła?
2: Witam wszystkich, z tej strony Mateusz. Odnośnie mojej pierwszej wakacyjnej pracy, miałem 16 lat, był to rok 1996. Bardzo chciałem mieć rower górski, więc poszedłem do pracy do zakładu spawalniczo-ślusarskiego. Tam zajmowałem się pomocnictwem, oczyszczaniem spawów. Efekt tego jest taki, że do dnia dzisiejszego robię różnego rodzaju fuchy spawalniczo-ślusarskie, ratując w ten sposób budżet domowy. A górala już dawno zajechałem. Pozdrawiam wszystkich.
3: Cześć, Grzegorz. Moim takim bardzo nietypowym zajęciem właśnie w latach 80. było, no cóż, zbieranie stonki. Było tego mnóstwo, a stonkę zbieraliśmy ręcznie. Każdy z nas miał buteleczkę i do tej buteleczki wrzucał stonkę. A nauczyła mnie ona ogromnej cierpliwości z uwagi na to, że zbieranie stonki to niekończąca się opowieść. Trzeba było mieć dużo cierpliwości, żeby codziennie ruszać w pole i tą stonkę zbierać i zbierać i zbierać.
1: Te stonki i zbieranie to była kultowa rzecz w tych latach, fakt. Legendarna wręcz. I zawsze się zastanawiałam, jak to właściwie wygląda. A to do buteleczki. Do buteleczki, panie stonki. No to butelka za butelkę, butelka filtrująca Radia Złote Przeboje dla ciebie, Grzegorz. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze super wspomnienia. A ponieważ telefonów było bardzo dużo i nie wszystkie się zmieściły, oczywiście to pozwolę sobie jeszcze do nich za jakiś czas sięgnąć. Zostawiam je sobie. Pewnie już w wakacje wrócimy. A na razie Fame, Irene.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Wyjazd do Krakowa i...
4: Do Zatorlandu!
3: Do Zatorlandu?
4: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
3: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
4: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają.
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
14: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

ciepłość jest w powietrzu, no pewnie między innymi dlatego, że dzisiaj jest 23 dzień czerwca, czyli przypominamy, dzień taty w tym tygodniu w porannym programie. W związku z tym mamy zabawę dotyczącą super taty, no bo każdy z nas ma inną odpowiedź na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do kogoś z Was, a zgłoszenia przez formularz na naszej stronie złoteprzeboje.pl można wysłać i do wygrania codziennie 500 zł. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata?

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania?

0: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

tak, to był rok 81, gdy wszyscy szaleliśmy przy koncertach Shakina Stevensa, ale i w roku 2000, nie pamiętam, czy 13 czy 14 byłam na jego fantastycznym koncercie i rzeczywiście Shakin Stevens w doskonałej formie. Teraz przed nami Edyta Bartosiewicz, Skłamałam, z roku 1997, za 13 minut będzie godzina 13. Edyta piękne koncerty w tym roku gra z cyklu To jest mój sen. Ekskluzywne koncerty z Towarzyszeniem Orkiestry w prestiżowych, pięknych, doskonale brzmiących polskich salach. To jest Uczta dla Ducha. Radio Złote Przeboje.

0: śpiewała w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. No i prognoza pogody w Radiu Złote Przeboje dokładnie o 13.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąskiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła przy smaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki Śląsk, spichlerz kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
6: Reklama.
7: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł. 97 groszy, benzyny 98 6 zł. 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
9: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie. Po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
8: Napięcie na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
10: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
8: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
6: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
8: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Pogoda.
7: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, mnóstwo słońca i temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, 25 w centrum do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni, a wiatr słaby. Jutro goręcej.
12: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: To piękne wtorkowe, czerwcowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00. Przywitajmy się pytaniem, no, które właściwie zawsze było zadawane, jest zadawane i zadawane będzie, a mianowicie czymże jest miłość? What is love? I Hathaway, Gosia Kościelniak. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę.

Cyndi Lauper, This Just Want to Have Fun, a przed nami Bryan Adams, Cloud Number 9, czyli dziewiąta chmurka. Co oznacza, jeśli chodzi o wyrażenie, zwrot w siódmym niebie, który jest powszechnie znany we współczesnym języku, a pochodzi już z lat 30. XX wieku. W siódmym niebie po polsku, dziewiąta chmura po angielsku, to znaczy to samo. To określenie nabrało bardziej sprecyzowanego znaczenia w latach 50. XX wieku, kiedy amerykańskie biuro meteorologiczne sklasyfikowało chmury, uznając tak zwaną chmurę dziewiątą, chmurę cumulonimbus, za najbardziej rzucającą się w oczy. Ta klasyfikacja przyczyniła się do utrwalenia tego określenia w języku potocznym. Ciekawe. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

0: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Kaufland jest fresh!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając nie ucieknie. Gawędziliśmy sobie do godziny 12 o naszych pierwszych wakacyjnych pracach i jak się podzieliłam się tym z Jerzym, to od razu wspomnienia się włączyła. Twoja pierwsza wakacyjna praca to była, jak miałeś kilkanaście lat?
1: Tak.
0: Byłeś młodzieńcem?
1: Tak, bo ja jeszcze pamiętam takie czasy, że jak z kumplami chcieliśmy pojechać na Mazury, to wszyscy od lewa do prawa najpierw przez miesiąc pracowali, a potem to wszystko przepuszczali. Natomiast jeszcze pamiętam taką wcześniejszą pracę, pomagałem mojemu wujkowi, który swoim żukiem objeżdżał wszystkie miejscowości nadmorskie, Jastarnia, Kuźnice i tak dalej. Ja mu pomagałem, zarobiłem jakieś pieniądze, ale co ja pamiętam? Za pierwsze w życiu zarobione pieniądze kupiłem sobie kasetę elektrycznych gitar.
0: Ależ to jest wspomnienie idealne do złotych przebojów.
1: Otóż to. Izabela Trojanowska, Wszystko, czego dziś chcę, rok 1985.

Seal i Crazy w radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 ostrzegać będziemy o tym, że do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Kiedy, gdzie zrobi się najupalniej? Powiemy za moment.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
8: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąskiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, Żytnioki, Śląsk. Spichlerz Kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
0: Reklama.
9: Jest 23 czerwca, mamy wtorek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
10: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
11: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
10: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
12: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
10: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
13: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
10: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu, w okolicach Rzeszowa i Przemyśla, 27 stopni, 25-26 w okolicach Łodzi, 21 nad morzem. Wtorek pogodny, nigdzie nie powinno padać. Frank Farian był ojcem i to ojcem wielu wspaniałych muzycznych formacji, takich jak Bonnie M, Milli Vanilli, La Bouche, czy właśnie tej, której w dniu ojca posłuchamy za chwilę. Jerzy Telesiński, zapraszam na No Mercy.

Wszyscy znali mojego tatę i go kochali. Poza domem był uosobieniem uroku. Wewnątrz jednak zawsze wydawał się być w złym humorze i wybuchał z powodu najgłupszych rzeczy. Traktował moją mamę bardzo źle, ale w dziwny sposób kochali się nawzajem. Wspominał swoje dzieciństwo, Boy George, który zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. No ale to dziwne nie jest, bo to ja mam dla was tutaj właśnie dzisiaj również największe przeboje lat 80. i 90. Zaśpiewał Irlandczyk, no to teraz zaśpiewają Szkoci.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Wyjazd do Krakowa i...
3: Do Zatorlandu!
2: Do Zatorlandu?
3: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
2: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
3: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.

0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetnastopro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

radiu złote przeboje Beyoncé, która właśnie wyjaśniła, dlaczego jej mąż, raper Jay-Z, postanowił pozbyć się dreadów i zaprezentować nowy styl afro. A wszystko z dzisiejszym świętem w tle. Artystka powiedziała, że w ten sposób

0: Oferenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.
1: Wyjazd do Krakowa i...
2: Do Zatorlandu!
1: Do Zatorlandu?
2: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
1: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
2: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Gumbaydance Band w Radiu Złote Przeboje. Nazwa formacji pochodzącej z Hamburga nawiązuje do karaibskiej wyspy Santa Lucia. Właśnie w tym miejscu wokalista poznał swoją pierwszą żonę. Myślę, że wspólnym mianownikiem mojej muzyki jest karaibski stosunek do życia, opowiadał w wywiadzie. A skoro my za oknami mamy już pogodowe Karaiby, to proponuję właśnie taki stosunek do życia i luźne podejście do największych przebojów lat 80. i 90. do końca dnia w pracy co najmniej.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje wracają na naszą antenę po wiadomościach o 15. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o bieszczadzkich misiach, które się przeprowadziły, a właściwie zostały przeprowadzone.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Reklama. Słuchajcie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 23 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
5: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
6: Jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
5: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 6,68 zł, a za olej napędowy 6,11 zł za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
7: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
7: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
5: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
9: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
5: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
0: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
10: W codziennym repertuarze kina Helios m.in. Robin Hood, koniec legendy. Hugh Jackman jako brutalny banita szuka odkupienia, walcząc o życie niewinnego dziecka. Na ekranie towarzyszą mu zjawiskowa Judy Comer i demoniczny Bill Skarsgård. A już w ten piątek o 20:00 parking przy hali pod promie zatrzęsie się w posadach. Rusza koncert główny Wschodu Kultury Europejskiego Stadionu Kultury. Zobaczycie międzynarodowe kolektywy muzyczne, które zagrają ze sobą tylko ten jeden raz. Z kolei w sobotę o 21:00 czas na sportowe endorfiny. Przed nami nocny bieg ulicami miasta. 5 kilometrów szybkiej trasy wzdłuż bulwarów nad Wisłokiem czeka na biegaczy i kibiców. To doskonała okazja, by aktywnie spędzić wieczór i sprawdzić swoją formę.
3: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Pogoda.
4: 21 stopni w Trójmieście, 24 w Toruniu, 25 w Poznaniu i Łodzi, 26 w Warszawie i Zielonej Górze. Najcieplej do 28 stopni w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. No i najważniejsze jest to, że nie będzie padać. Dzisiaj Dzień Ojca. Z tej okazji możecie u nas zgarnąć 500 zł. Jerzy Telesiński, przepis na tę kasę za chwilę. A teraz szczęśliwy ojciec rodziny, który czas dzieli porówno między Francję a Hiszpanię, gdzie ma wspaniałą letnią rezydencję. Kto to taki? Radio.

Podczas trasy promującej płytę Live Nina Persson, wokalistka The Cardigans, nieoczekiwanie stworzyła tę właśnie piosenkę, którą wam zagrałem. Okazuje się, że tekst do Loveful powstał na lotnisku, kiedy zespół czekał i doczekać się na samolot nie mógł. Peter Svensson chwycił za gitarę, zagrał doskonale znaną dzisiaj melodię. Po chwili wybrzmiały słowa: kochaj mnie, udawaj, że mnie kochasz. Tak to było.

0: Kolęda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w tuniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Wyjazd do Krakowa i...
2: Do Zatorlandu!
1: Do Zatorlandu?
2: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
1: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
2: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZD

0: RP wszystko jest pod ręką, niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziłek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
7: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Jej ojciec występował kiedyś w zespole Króla Cyganów i to po nim podobno pani Edyta odziedziczyła muzyczny talent. 500 zł z okazji Dnia Ojca. Do wygrania jest w tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje. Sprawa jest prosta, dlatego w wolnej chwili zajrzyjcie na złoteprzeboje.pl i już jutro rano, słuchając nas, zgarnijcie kasę. 500 zł czeka.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
16: jest fresh. Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman w Radiu Złote Przeboje, w którym o tej porze zwykle raczej Tomek Brel się nie odzywa, chyba że się go weźmie, wyciągnie za uszy ze studia i się będzie pytało: Tomek, co dzisiaj po 18? Ja tak zrobiłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No jak tak ładnie prosisz, to ja oczywiście mogę opowiedzieć. Słuchajcie, po godzinie 18 pojawi się historia z cyklu Nasza rodzima gwiazda spotyka gwiazdę światową. Ową światową gwiazdą jest Prince. A jak to było z tym spotkaniem i kto pojechał do Prince'a? Opowiem wszystko po 18.
0: Pięknie, no to niech będzie. Na rozgrzewkę The Most Beautiful Girl in the World i Prince już teraz, a Tomek Brel już na całego dzisiaj po 18.

0: Coors w Radiu Złote Przeboje i Breathless, ale nie tylko muzyką żyje człowiek, zresztą nie tylko muzyką żyją orangutany. O 16 w wiadomościach jedyne miejsce w Polsce, gdzie będzie można zobaczyć orangutany sumatrzańskie. Gdzie to jest? No, za chwilę wam powiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 23 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
1: Upały w natarciu. W weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy, i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
3: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
1: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
4: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
1: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
1: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
7: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Już w tę niedzielę odbędzie się Dzień Osiedla Biała. W programie znajdziecie występy, mecz, dmuchańce i kucyki dla dzieci. Całość zwieńczy wspólna zabawa taneczna z zespołem Rozegrani. Wstęp jest wolny. Również w niedzielę sala Rosiru przy Pułaskiego zamieni się w wielką scenę. Rzeszowskie Laboratorium Tańca szykuje pokaz finałowy. Na scenie zaprezentują się wszystkie grupy. Od debiutujących maluchów po mistrzów tańca klasycznego i neoklasycznego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. A jeśli szukacie mocniejszych wrażeń, to w kinie Helios czeka Backrooms bez wyjścia. To kinowa wersja fenomenu, który w internecie zdobył ponad 100 milionów odsłon. Reżyser Kane Persons zabierze Was do przerażającego, nieskończonego labiryntu pustych korytarzy, do którego przejście tkwi w piwnicy zwykłego salonu meblowego. To propozycja wyłącznie dla widzów o mocnych nerwach.
6: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Pogoda.
0: Wtorek bez deszczu. W całej Polsce najcieplej do 28 stopni. W Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, w Zielonej Górze i Warszawie 26, w Poznaniu i Łodzi 25 stopni, 24 w Toruniu, 21 w Trójmieście.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: czerwiec w pełni, ale dlaczego właśnie teraz nie warto kupować moreli w ciemno? O 16.30 jeden szczegół na skórce, który zdradzi, czy zjemy pyszne słodkie owoce, czy coś, co bardziej będzie przypominało gumę. Jerzy Telesiński, dzień dobry, smacznego i na zdrowie!

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mam dla was zresztą same wspaniałe gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90., na przykład ten kolejny. O, pochodzenie nazwy zespołu Toto, który za chwilę zagram, przez długi czas było przedmiotem debaty, domysłów. Zresztą sam zespół podawał różne wersje w zależności od okazji i humoru. W każdym razie ostateczna, oficjalna wersja głosi, że Toto pochodzi od łacińskich słów in toto, co znaczy całościowy, wszechobecny. A znaczenie tego wyboru polegało na tym, że zespół łączył tak wiele gatunków muzycznych, tak wiele specjalizacji, że mógł robić i zresztą robił wszystko, co im się w muzyce spodobało.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgo.on.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
9: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
8: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
9: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
15: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
14: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
16: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
17: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
18: Została nam już tylko apteczka.
17: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
18: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
17: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
19: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
17: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
19: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
20: Adamet, z pasji do rozwoju.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Shattered Dreams i Johnny Hayes Jazz w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na morele, ale uwaga, tylko te pyszne i słodkie.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Czerwiec to miesiąc, w którym pierwsze morele pojawiają się na targowiskach i w sklepach. Nie każda kryje w sobie słodki, soczysty miąższ. Wiele osób wybiera morele ze względu na ich pomarańczowy kolor, ale to błąd. Niektóre odmiany pozostają jaśniejsze, nawet w pełni dojrzałe, podczas gdy inne mogą znacząco się przebarwiać jeszcze zanim dojrzeją. Wygląd skórki i jej powierzchnia są o wiele ważniejsze.

0: mama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: zwalcza ból?
1: Wolnary!
0: Kto?
1: Wolnary!
2: Wolnary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
9: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. To dobre warunki do jazdy, trzeba tylko mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 65 na Podlasiu na odcinku Białystok-Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Majówka po zderzeniu osobówki z ciężarówką ruch odbywa się wahadłowo.
8: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
9: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
10: Radio Złote Przeboje RES 95,7.

Marlon i Jackie Jackson, bracia, współzałożyciele legendarnej grupy The Jacksons 5, zapowiedzieli serię koncertów w Wielkiej Brytanii, które odbędą się jeszcze w tym roku. Ogłoszenie trasy pod szyldem Jacksons 5 Live in Concert no pewnie nieprzypadkowo zbiega się w czasie z sukcesem kinowej biografii ich zmarłego brata Michaela. U mnie same największe przeboje lat 80. i 90.

0: Copacabana i Barry Manilow z myślą o tych, którzy wybierają się na jakieś fajne wakacje w ciepłe kraje. U nas też będzie upał, o tym powiemy o 17:00 i o tym, że złoty przed wakacjami trochę osłabł, ale jednak nie ma się czym przejmować też.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie nas we wtorek, jest 23 czerwca, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
5: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
4: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
6: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
4: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
7: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
4: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
8: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
9: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
4: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Parasole się dzisiaj nie przydadzą, a jeśli chodzi o to, co dzieje się na termometrze, to zaczynamy w Trójmieście od 21 stopni, w Toruniu 24, w Warszawie, w Zielonej Górze 26, a najcieplej 27-28 stopni pokazują termometry w Lublinie, Rzeszowie i w Krakowie. Od chwili, kiedy tata Marty Wilde zabrał ją na jeden ze swoich koncertów, Kim wiedziała, że chce iść w jego ślady. Jerzy Telesiński, dzień dobry, niech święci się Dzień Ojca w rytm największych przebojów lat 80. i 90., których, jak słychać, bez tatusiów by nie było. Kim Wilde.

mieliśmy wystarczająco dużo piosenek, żeby zapełnić płytę, ale powiedzieliśmy wytwórni spoko, spoko, mamy piosenki, bez obaw. A między sobą usiedliśmy i doszliśmy do wniosku, dlaczego nie umieścić na płycie Cats in the Cradle. Tak naprawdę tylko jako wypełniacz. Zrobiliśmy to, no i wszystko potoczyło się błyskawicznie. Stacja radiowa w Teksasie zaczęła to puszczać. Od razu był numer jeden. Potem nakręciliśmy teledysk. Dostaliśmy trasę koncertową Ozziego i Motorheada. Mogliśmy podróżować po całym świecie. A ja nigdy nie myślałem nawet, że opuszczę Kalifornię, opowiadał wokalista zespołu.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy Tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Wyjazd do Krakowa i...
18: Do Zatorlandu!
17: Do Zatorlandu?
18: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
17: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
18: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
19: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
24: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
21: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
24: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
21: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
25: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar,

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
16: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
15: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
17: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
18: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
19: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Pogoda dziś kierowcom sprzyja. Burze i ulewy odpuściły. Mamy słoneczne popołudnie. A jak się jeździ? Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A2 przed Poznaniem. Powodem nie jest jednak wypadek, a remont nawierzchni. Dziś po południu od węzła Poznań-Luboń aż do węzła Poznań-Krzesiny ciągnie się blisko 10-kilometrowy korek.
20: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
21: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Sprinkler się Always the Sun w radiu Złote Przeboje, w którym, tak jak mówiliśmy, słońca ci u nas dostatek, upału zresztą też, dlatego gorąco witam Tomka Brela.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Jakaś to miła odmiana, prawda? Nie mówię o sobie, tylko mówię o zmianie pogody. Cześć.
0: Tak, padać nie będzie, natomiast może się zrobić trochę za gorąco, więc w sumie to nie wiem, czy gorąco cię witać, czy na ochłodę. Dla tych, którym za gorąco, wszyscy znajdą coś dla siebie po 18.
1: No, właściwie to padać będzie, bo już padają pytania, czy będą dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak. Będą. Powiem tylko tyle.

0: Kingston Town i pięknie rozkołysany zespół UB40. Sprawdzałem przed momentem, jaka jest pogoda w Kingston na Jamajce. 30 stopni, no więc bardzo podobnie do tej, jaka jest i u nas, żeby nie było, że cudze chwalimy. Jaka jest pogoda dokładnie, to sprawdzimy za moment. Wcześniej wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
0: To już prawie 18:00, słuchacie Radia Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Zerknijmy też na pewno do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19:00 z Uzbekistanem, a o 4:00 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22:00, o 1:00 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszymowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała dziś z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała ze Szwajcarką Suzanne van Dekki 6-1-6-3.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Prognoza będzie wyjątkowo krótka, ale takie właśnie prognozy lubimy zdecydowanie najbardziej. W nocy pogodnie, choć lokalnie na północy może być mglisto. Temperatura od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum do 14 na południu. Jutro w dzień słonecznie, a na termometrach 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum do nawet 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: No i to są takie temperatury, które lubimy zdecydowanie najbardziej. Swoją drogą ciekawe, jaka temperatura będzie pod koniec lipca w okolicach Lublina. No, na pewno atmosfera będzie gorąca. Koncert, jakiego jeszcze nie było, czyli Beata Kozidrak na zamku w Lublinie. Unplugged. No i na pewno za chwilę podpowiem, jak zdobyć bilety na to wspaniałe wydarzenie. Zaczynamy w takim razie. Tomek Bryl, witajcie, zapraszam. Monika Brodka za chwilę, teraz Queen.

0: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Jak tylko powiedziałem, że dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina, no to rozdzwoniły się telefony. Słuchajcie, już wyjaśniam w takim razie, jak zdobyć bilety na to niezwykłe wydarzenie. Zadanie będzie takie samo jak wczoraj, czyli tak, wyobrażamy sobie, że przeprowadzamy wywiad z Beatą Kozidrak, no i trzeba wymyślić oryginalne pytanie, jakie jej zadamy. Te najciekawsze, najbardziej intrygujące doczekają się nagrody. A koncert fantastyczny. Beata Kozidrak jeszcze nigdy nie występowała na Zamku w Lublinie. Koncert Unplugged, w czasie którego usłyszycie doskonale znane przeboje, czy to Beaty Kozidrak, czy to zespołu Baim, ale w zupełnie innych aranżacjach. No, będzie ciekawie, to jest jeden z tych koncertów, na których trzeba po prostu być. Zapraszam w takim razie, nasza automatyczna sekretarka czeka. 22 44 30. Jedno, jedyne pytanie do Beaty Kozidrak, jakie byście jej zadali. Ale wybiorę te najciekawsze.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

To jest jeden z dwóch wielkich światowych hitów Limala. Drugi to oczywiście Too Shy Kajagoogoo. No i jak to zwykle bywa, z obiema piosenkami Limala związane są niezwykłe historie. Czyli tak, Too Shy, piosenka, która sprzedawała się przed laty w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy, ale dziennie. No i wiąże się z tym niezwykła historia, ponieważ to były czasy, kiedy piosenki kupowało się na płytach, no to twórczynia płyt musiała poprosić konkurencję o pomoc, ponieważ nie byli w stanie nadążyć, jeżeli chodzi o realizację zamówień. Druga, no to jest oczywiście piosenka Neverending Story, która doczekała się wielu różnych wersji, nawet w języku naszych południowych sąsiadów, proszę uprzejmie. No, coś raz usłyszało, tego się nie da odsłyszeć. Dobrze, Warius Manx teraz w Radiu Złote Przeboje. Uspokajam będzie po polsku.

0: Pięknie, Level 42 w Radiu Złote Przyboje. Pewnie niektórzy zastanawiają się, skąd nazwa tego zespołu, Level 42, czyli poziom 42. Już wyjaśniam, w książce Autostopem przez Galaktykę liczba 42 była ostateczną odpowiedzią na sens życia, wszechświat i całą resztę. No i jak wiemy doskonale, liczba 42 powróciła jakiś czas temu w serialu 1670 w drugim sezonie. Taką właśnie liczbą zakończyły się negocjacje pomiędzy Janem III Sobieskim a Turkami. Ale to pewnie przypadek.
1: Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Wyjazd do Krakowa i...
11: Do Zatorlandu!
10: Do Zatorlandu?
11: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
10: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
11: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
10: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Castorama!
19: Teoria
17: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
21: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
1: Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc po cenie się nie przejmuje.
18: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
22: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
23: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
22: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
23: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
24: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar Rzeszów Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
25: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Reklama.
27: Złote przeboje w drodze.
28: Wypadek na trasie ekspresowej S7i na obwodnicy Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim i jeszcze przez co najmniej 2 godziny przejazd obwodnicą z utrudnieniami. A dziś pogodny wieczór, przelotne opady deszczu lub burze możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro znów słonecznie i znów gorąco do 30 stopni.
27: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Wojtka Suflera i takie tango w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski, pamiętam, opowiadał niezwykłe historie związane z innym wielkim przebojem Budki, w której wtedy śpiewał. Chodzi o piosenkę Twoje Radio. Otóż w trakcie nagrywania płyty okazało się, że materiału jest za mało, płyta jest za krótka, miała 30 kilka minut. No i panowie postanowili na szybko coś skomponować i tak w kilka minut dosłownie powstał kolejny wielki hit Budki Suflera, czyli Twoje Radio. No, czasami najlepsze rzeczy powstają absolutnie przypadkowo. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz Fiction Factory. No a skoro już wywołaliśmy do tablicy Krzysztofa Cugowskiego, to za moment przypomnimy sobie i powspominamy razem czasy, kiedy Krzysztof Cugowski postanowił wyjechać za

0: Seven Wonders i Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Krzysztofa Cugowskiego. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, co ciekawego robił w Stanach Zjednoczonych, no bo chyba znaczna część artystów próbowała działać właśnie za oceanem. Ale okazuje się, że no chyba podobnie jak z zespołem Lady Punk, Krzysztofowi Cugowskiemu Stany Zjednoczone no nie do końca przypadły do gustu.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski w Radiu Złote Przeboje. Teraz Mileum Farmer, a za kilkanaście minut sprawdzimy, co ciekawego, jeżeli chodzi o pogodę, która chyba wychodzi na prostą. Tej myśli się trzymajmy. Po 19 przypominam też bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Tak, tak, na zamku w Lublinie Beata Kozidrak wystąpi po raz pierwszy w życiu. 22443 zadanie bardzo proste. Ciekawe, niezwykłe, intrygujące pytanie do Beaty Kozidrak. Jakie byście jej zadali? Te najciekawsze nagrodzę.

0: Mimo, że od koncertu zespołu AHA na warszawskim Torwarze minęło już dobrych kilka lat, no to powiem szczerze, to jest jeden z tych koncertów, które wspominam i pamiętać będę pewnie do końca życia, bo bawiliśmy się tam doskonale. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
2: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
1: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki, Śląsk. Spichlerz Kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel anti-luk ruszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-luk ruszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram anti-luk ruszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
2: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Reklama.
12: 19 właśnie minęła, wtorkowy wieczór przed nami, wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych. Dzisiaj przypominam do zdobycia bilety na koncert Beaty Kozidrak, która zresztą za chwilę zaśpiewa. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Anglia lub Gana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Ze sobą zagrają dziś o 22. Mecz o piłkarski superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca.
12: Pogoda. Jutro w dzień słonecznie, a na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 20. Tak będzie jutro w nocy pogodnie, chociaż lokalnie na północy może być mglisto. Od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, do 14 na południu. No nie ma co narzekać, nie ma co kręcić nosem. Takie prognozy pogody lubimy chyba zdecydowanie najbardziej. 26-30 stopni, pięknie. No tylko nad samym morzem nieco chłodniej, 20. Dobrze, teraz prognoza muzyczna, ta u nas zawsze dopisuje. Zespół Pet Shop Boys, pojawi się Cher, w planach jest też Beata Kozidrak. A teraz zespół, który w formie plakatu wisiał pewnie przed laty w co drugim nastoletnim pokoju. Modern Talking.

Taka Warszawa w Radiu Złote Przeboje, pięknie. No, ciekawe, czy powstanie za niedługo piosenka pod tytułem Taki Lublin, Beaty Kozidrak. Moi drodzy, 31 lipca koncert, jakiego jeszcze nie było, Beata Kozidrak po raz pierwszy w życiu zaśpiewa na zamku w Lublinie, o czym podobno marzyła od dziecka. Niezwykły koncert, w czasie którego będzie można usłyszeć znane hity zespołu Baim i samej Beaty Kozidrak, ale w bardzo niezwykłych aranżacjach. Warto tam być. Zadanie bardzo proste, przypominam, jedno i jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrak w trakcie rozmowy albo w trakcie wywiadu. Jeszcze przed 20 na pewno nagrodzę biletami najciekawszą waszą propozycję. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. 22 44 30 to numer do mnie. Teraz Bruce Springsteen w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę nasz nieformalny cykl pod tytułem Gwiazda spotyka jeszcze większą gwiazdę.

0: Zespół Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, no a ja obiecałem, że dzisiaj pojawi się kolejny odcinek naszego nieformalnego cyklu pod tytułem Gwiazda spotyka jeszcze większą gwiazdę zagraniczną. Paweł Rurak-Sokal z zespołu Blue Cafe od zawsze był wielkim fanem Prince'a. No i zdarzyło się, że kiedyś o mało co się nie spotkali.
1: Kiedyś Blue Cafe pojechało na koncert do Kanady. Organizator wiedział, że moim marzeniem było spotkać się z Prince'em. Godzina 8 rano, gdzieś mnie budzą, gdzieś mnie ciągną, jakimś samochodem wiozą, ja mówię, zwariowali. Słuchajcie, jakieś takie niskie zabudowa, baraki. Ja mówię, jeszcze bardziej zwariowali, o co chodzi? Może mnie porwali? I słuchaj, wchodzimy, a tam jest przepiękne studio Metalworks, siedzi realizator, od razu kawa i tak dalej, no oczywiście prowadzą mnie do pokoju, gdzie swój fotel miał specjalnie przywieziony Prince, książę księciu i tak dalej, księcia, to, niesamowite, wiesz, wchodzisz, gdzie jakby czujesz tego ducha, że tam właśnie ten artysta był, nagrywał i to było takie moje spotkanie, takie metafizyczne właśnie z Prince'em.
0: No, strach pomyśleć, co by było, gdyby udało się Prince'a spotkać. Dobrze, Cher teraz w Radiu Złote Przeboje. Proszę bardzo.

0: Zawsze, kiedy słyszę Stonesów, przypomina mi się, jak to Muniek Staszczyk z zespołu Tilaf opowiadał, jak to pojawił się na jednym z pierwszych koncertów zagranicznych, na który pojechał z kolegami. No i to właśnie był Rolling Stones w Berlinie. I Muńkowi Staszczykowi zdarzyło się to, co chyba każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu, czyli przez chwilę nie wierzył w to, co dzieje się wokół niego. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje, na pewno jeszcze przed 20 będą bilety na koncert Beaty Kozidrak. Koncert Unplugged na Zamku w Lublinie 31 lipca. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w tuniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgo.on.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta

Teraz powędrujemy do 1968 roku. Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje to już teraz, a za kilka minut to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na niezwykły koncert Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak po raz pierwszy w życiu zaśpiewa na Zamku w Lublinie. No i warto tam być.

0: Jeżeli dobrze pamiętam, to Cher koncertowała w naszym kraju dość dawno, to był chyba rok 2011. Dobrze, skoro o koncertach mowa, to wielkimi krokami zbliża się wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Pierwszy raz w życiu Beata Kozidrak zaśpiewa na Zamku w Lublinie. Koncert Unplugged, w czasie którego usłyszycie niezwykłe wersje bardzo znanych przebojów Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Obiecałem bilety na to niezwykłe wydarzenie, no i proszę bardzo, zadanie było dość proste. Pytanie do Beaty Kozidrak w trakcie wywiadu radiowego. Tak, tak, zbieramy wszystkie wasze pytania i w końcu je zadamy Beacie Kozidrak. No i powiem szczerze, najbardziej do gustu przypadło mi takie oto pytanie.
1: Cześć, to Robert. Mam takie pytanie do pani Beaty Kozidrak, bo jakbym był dziennikarzem, bym się zapytał, czy zjadłaby ze mną taką tartę szpilakową właśnie mego wymysłu i przepisy mojej babci? Po prostu, czy w kuchni by pomogła raz mi ją przygotować i ze smakiem, z wieścią przy dobrej kawie. Pozdrawiam, Robert.
0: No, odważnie, odważnie, przez żołądek do serca, a tak swoją drogą, no to też bardzo sprytnie. Pytanie zaczyna się od słów, czy zjadłaby pani, a potem zapraszamy się do kuchni. No dobrze, posyłam bilety w takim razie. Nie ostatnie w tym tygodniu. Jutro też będę miał dla was zadanie, no i też będą bilety.

0: do ostatniej nutki Emilia w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
3: Co za dzień?
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Reklama.
3: 20 już za nami, a przed nami pewnego razu w muzyce, czyli nasz niezwykłe muzyczne opowieści, które snujemy razem z gwiazdami. Dzisiaj artystka, która na muzycznej scenie jest od zawsze. Po pamiętnym festiwalu w Opolu właściwie z dnia na dzień stała się popularna i rozpoznawalna. I tak jest do dzisiaj. Trzecie pokolenie fanów bardzo chętnie chodzi na koncerty, czy to solowe Beaty Kozidrak, czy też zespołowe. Beata Kozidrak, jakiej nie znaliście w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce. Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj wspaniała Beata Kozidrak, która przyszła na świat 4 maja roku 1960 w Lublinie. No i czy ktoś wyobraża sobie polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Nie ma wody na pustyni albo Józek nie daruje ci tej nocy?

0: Ale muzyczna historia zaczyna się w Opolu, kiedy to po koncercie debiutów z dnia na dzień stała się mega popularna i rozpoznawalna.
1: Tak, to jest miłe w ogóle, że to Opole zostało tak przez ludzi zapamiętane. Ja naprawdę nie przypuszczałam. Oczywiście w ogóle, cóż, no, to się stało nagle. Wiedziałam, że ta piosenka się podoba, ale że w ogóle ten moment, w którym wyszliśmy na scenę, wtedy w Opolu, był tak spektakularny dla ludzi, że ludzie to zapamiętali, jak byłam ubrana. Z każdą moją odsłoną to było rozpoznawalne, drapieżne, tak, kobiece, a jednocześnie z charakterem. I za każdym razem, i to mężczyźni zawsze mówią, a była pani ubrana tak i tak wtedy. Myślę sobie, Boże, ja rozumiem kobiety, ale faceci, no, to jest ciekawe.
0: No właśnie, pewnie historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie ta kompozycja. Piechotą do lata.
2: Znów przyjdzie maj.
0: Gdyby powstała lista najważniejszych przebojów zespołu Baim, to na pewno ten utwór by się na niej znalazł.
1: Oczywiście Piechotą do lata, nasz pierwszy wielki przebój. To była ta pierwsza piosenka, pierwsza, ukochana, takie pierwsze dziecko. Jeszcze może niedoskonały aż tak, no ale jaki hit, po prostu jaki hit. Mój brat, jeszcze mieszkałam u rodziców w domu, przyszedł do pokoju z gitarą i mówi, mała, bo tak do mnie zawsze się zwracał, ja byłam najmłodsza w rodzinie. Mała, wiesz, tutaj mam taki pomysł, posłuchaj, zagrał mi dźwięki i pomysł przyszedł do głowy i tak powstała ta piosenka. Później oczywiście powstał zespół Baim. Istnieliśmy 2 miesiące, pojechaliśmy do Opola w 78 roku. Piosenka otrzymała tam drugą nagrodę w kategorii debiutów i tak to się wszystko zaczęło. Bisowałam tę piosenkę.
3: Drogi Baimie, kochani, nie odchodźcie jeszcze, bo ja wiem, że tu bez bisów się nie obędzie. Przy okazji wszyscy nauczymy się piosenki do lata. No więc do lata.
1: Czułam, że to jest właśnie moje miejsce, że ja tu się świetnie czuję na scenie i to jest moje przeznaczenie. To jest ta chwila, na którą czekałam. Chociaż byłam jeszcze bardzo młoda, ale zawsze marzyłam, żeby śpiewać, więc czułam, jak spełniają się moje marzenia. My już grając na jakichś tam przeglądach, bo wtedy takie były takie przeglądy muzyczne, pamiętam, to było w Świdniku, kiedy zagraliśmy dwie piosenki nasze, pamiętam, Piechotą do lata i Rano, dla publiczności, która w ogóle pierwszy raz nas na oczy widziała i słyszała, zauważyłam, że drugi refren, a oni śpiewają już to. Więc to niebywała sprawa. Zauważyłam, że te piosenki łatwo docierają do ludzi, po prostu. I kiedy już zaśpiewaliśmy to w Opolu, to na próbach już ludzie po prostu to śpiewali.
3: Dziękujemy, gratulujemy. Piosenkę będziemy śpiewać przez całe lato, żeby tylko pogoda była.
1: Ta piosenka już stała się tam bardzo popularna, więc można, no po prostu można. I o tym myśleliśmy. Nie o tym, żeby się stać sławnym za chwilę, prawda, już teraz, tylko po prostu, no, wyjść na scenę, zaśpiewać, poczuć tą adrenalinę. No i czuję ją do tej pory. To się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o wykonywanie na scenie mojej pracy, tu się nic akurat nie zmieniło. Zawsze towarzyszy mi ta adrenalina.
0: Piosenkę mieliśmy śpiewać całe lato, a śpiewamy całe lata. No i tak rodzą się rzeczy ponadczasowe. Beata Kozidrek, ponad 40 lat na scenie, wciąż w doskonałej formie. Czy jest na to jakiś sposób?
1: Jezu, no ja bym... No, ja widziałam wiele w życiu, naprawdę. Widziałam ludzi, którzy imprezowali, muzyków, którzy imprezowali i już ich nie ma. Ja jestem z gatunku takich artystów, mogę powiedzieć, którzy nie chcą odrywać tych kuponów od swojej popularności, bo mogłabym. Tych piosenek ktoś obliczył, przebojów mam sto, ileś tam już, no, ja tego nie liczę.
0: No i pewnie historię kilku z nich dzisiaj w Radiu Złote Przeboje usłyszycie.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli artystka, która jest na muzycznej scenie już ponad 40 lat. Ale co ciekawe, Beata Kozidrak oglądać się za siebie chyba raczej nie lubi.
2: Te lata po prostu, oczywiście, że to jest w moim sercu, to cała historia nasza, moja. Ale ja żyję po prostu dniem dzisiejszym i tym, co mnie ma spotkać jeszcze, co ma rozpalić dalej moje życie, bo tak mogę powiedzieć. Z każdą moją płytą nową, z każdym wydarzeniem koncertowym, ja się dalej rozwijam. Jakoś nie chce mi się wracać do tamtych lat. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. To nie znaczy, że się wstydzę, nie, bo robiłam to, co wtedy potrafiłam robić.
1: I to jak? Ale na takich przebojach jak Nie ma wody na pustyni, czy też Piechotą do lata wychowały się już 3 pokolenia fanów. Nie mówiąc już o pewnej tajemniczej postaci, o którą fani pytają do dzisiaj. Kim jest Józek?
3: Mega mnóstwo razy ciągle mnie pyta, kim jest Beata, ale powiedz, pani Beato, kim był ten Józek? A ja powiem, nie pamiętam. Oczywiście, mam prawo powiedzieć, że nie pamiętam, kim był ten Józek. A poza tym, nie mówmy o tym Józku. Mieliśmy trochę problemów z tym Józkiem, bo pod koniec stanu wojennego zaproszono nas na koncert do Politechniki Warszawskiej i zamiast wersji Józek nie daruje ci tej nocy, studenci zaśpiewali Wojtek nie daruje ci tej nocy. No później przyszło do nas pismo, że w związku z takim zachowaniem na koncercie nie mieliśmy możliwości grania koncertów w stołecznym mieście Warszawa przez okres 2 lat. Autentycznie jeszcze do tej pory mam to pismo. Ja tylko się dziwiłam, ileż to powstało artykułów w tamtych czasach na temat, kim był ten Józek. To były rozprawki polityczne. Mnóstwo artykułów na temat tej piosenki, właśnie tego tekstu. Po prostu ludzie pokochali ten utwór i domagają się go również dzisiaj.
1: Dzisiaj pewnie tylko najwierniejsi fani, no i sama Beata Kozidrak. Pamięta, że za młodu uczęszczała na lekcje baletu.
2: Balet był w centrum Lublina, rodzice przenieśliśmy się w inne rejony Lublina. To było bardzo daleko, nie miał mnie wtedy jeszcze tata, nie miał samochodu, nie miał mnie kto pochodzić. To było za daleko, byłam za mała. Ale taniec zawsze w moim sercu ma jakby te korzenie i uwielbiam patrzeć, jak inni tańczą. Sama też lubię tańczyć, o czym mówię, na kupie. Ale to mi dało coś takiego poczucia rytmu. Tam się zaczęłam uczyć gry na skrzypcach właśnie podczas tych zajęć również rytmicznych. Gdzieś tam dotarło do mnie, właściwie do rodziców, że mam absolutny słuch i dobrze by było zapisać mnie na zajęcia właśnie muzyczne. No i tak moi rodzice zrobili. Tak jak mówię, to trwało 6 lat, to moja przygoda z baletem, ale fajnie, bo teraz wiem, co ze sobą zrobić na scenie.
1: Tyle, jeżeli chodzi o słuch, a co ze śpiewem? No, śpiewu Beata Kozidrak musiała się uczyć sama.
2: No nie było, nic nie było, więc ja miałam możliwości chodzenia na koncerty, nie wiem, grup rockowych, albo takich bardziej zespołów blues rockowych, jazzowych i tak dalej, po prostu poszerzania swojej wiedzy muzycznej, nie tylko artystycznej. I zauważyłam, że oni inaczej śpiewają, skąd ten dźwięk się bierze, tak? On jest taki niski, mocny. No oczywiście zaczęłam ćwiczyć, pomyślałam sobie, że to właśnie przepona, prawda, musi pracować i ten dźwięk utrzymuje dość długo i on jest bardzo mocny, to moglibyście Państwo posłuchać na przykład piosenki Szklanka Wody, te góry moje, to są właśnie śpiewane z przepony. No, ja się tego nauczyłam. Nikt tego nie uczył w Polsce.

0: Beata Kozidrak. Kiedyś przyznała, że jeżeli chodzi o śpiewanie, bywa bardzo zachłanna.
1: Ja nie zapomnę, jak kiedyś przesłuchałam jakiś swój koncert. Powiem, przesłuchałam, bo już nie chodziło mi o wizję, tylko przesłuchałam i pomyślałam sobie, Boże, przecież to gra po prostu gitarzysta, a ja razem z nim jakby śpiewam jego solówkę. Po prostu nie daję moim muzykom się rozegrać. Zaśpiewałabym, tak, śpiewam za dużo, za dużo. I zaczęłam o tym myśleć, że jednak trzeba mieć tą kulturę muzyczną, żeby dać pograć innym muzykom po prostu i się zastanowić nad tym, no nie przesadzaj, dziewczyno, tak, po prostu trzeba to wszystko jakoś tak, nie w każdej piosence trzeba pokazywać moc swojego głosu. Właśnie trzeba czasami się wyciszyć, żeby później pokazać po prostu klasę swoją. No, ale to też ja tego się uczyłam sama, tak? Nikt tego nie uczył. Musiałam się tego nauczyć na koncertach, przesłuchując swoje koncerty, dochodząc do pewnych wniosków. No, byłam bardzo młoda i zależało mi na tym, żeby pokazać jakby z siebie z takiej strony, że mogę tak, że mam tak bogatą możliwość po prostu śpiewania. No, nie wiem, jak to określić, ale później rzeczywiście stonowałam i myślę, że to o to właśnie chodzi. Nie muszę już nikomu nic udowadniać, prawda? Każdy wie, że potrafię być zadziorna i ta moc mojego głosu nie słabnie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli ponad 40 lat historii polskiej muzyki. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić wspomnianą polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Biała Armia. Ale muzyczna historia zaczęła się zdecydowanie wcześniej.
2: Kiedy wybrałam liceum, dostałam się do mojego ukochanego liceum Unii Lubelskiej, Trójeczka. I tam zobaczyłam chłopaka na korytarzu, czyli jest absolutna, stuprocentowa

0: występy. Okazało się, że iść tym głosem docieram do ludzi. Zobaczyłam radość w ich oczach, kiedy śpiewałam i jakieś zainteresowanie, więc no i oczywiście zaczęłam się spotykać z tym gitarzystą. I później, no cóż, mój brat mnie nawiedzał cały czas z gitarą. Zresztą samouk, ja również, jeśli chodzi o wokal, to jestem samoukiem. Jarek mnie nachodził i brzdąkał mi ciągle po prostu popołudniami, kiedy przychodziłam ze szkoły do domu i jakieś tam grał melodie i tak dalej, więc zaczęłam coś pisać. On był na studiach, ja jeszcze nie. Ale stworzyliśmy jakby taki mini recital, zaczęliśmy grać pierwsze jakieś takie występy dla studentów przede wszystkim. Ja nie studentka, ale dla studentów jeszcze wtedy śpiewałam. No i to mnie zaczęło po prostu jakoś tak dawać mi taką fajną energię i pomyślałam sobie, czemu nie, no spróbuję, jest fajnie.
1: Zresztą fani od dawna są tego samego zdania. Koncerty Beaty Kozidrak od lat nie mogą się odbyć, zwłaszcza bez jednej piosenki.
0: Biała Armia. Ktoś mi powiedział, że kiedy słyszy tę piosenkę w radiu, to dostaje takiego przepływu energii. I to jest chyba coś niebywałego, bo gramy ją 30 chyba lat. Za każdym razem, kiedy wykonuję tę piosenkę lub słyszę w radiu, doznaję czegoś podobnego, czyli taki ładunek pozytywnej energii. Kiedy jest gorszy dzień, to wtedy chce mi się wstać, chce mi się działać, a kiedy jest piękne słońce, to wiem, że spotka mnie coś wyjątkowego. Uwielbiam tę piosenkę śpiewać dla was na każdym koncercie. Jest to też ważne. Moment, w którym piosenka powstaje, czyli powstaje melodia, aranżacja i ja najpierw śpiewam sobie w języku, dajmy na to, jakimś tam, czyli po prostu po norwesku, jak to mówią w branży, coś tam śpiewam. Pamiętam ten moment, kiedy mieliśmy próby w Lublinie i kiedy już miałam gotowy tekst, nie zapomnę tego, przyszłam, chłopcy zagrali, a ja zaśpiewałam "To twoja flaga". I nie zapomnę po prostu tych twarzy chłopaków, prawda, zadowolonych i po prostu w takim fajnym szoku, że taki ostry, fajny tekst, jak na te czasy oczywiście, strasznie pasuje do tej melodii, więc właśnie o to chodzi w piosenkach, żeby tekst był bardzo blisko muzyki, żeby był jakby jednym ciałem. Muzyka jest, ja tak mówię, określam, muzyka jest ciałem, a tekst jest duszą. Najpierw powstała, nie zapomnę, początek zwrotki, "To twoja flaga", bo wszyscy byliśmy świadomi pewnych zmian.
2: Proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
0: To, co się dzieje obok nas, jest dla nas, zwłaszcza dla artystów, bardzo istotne. Jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi i to, co nas otacza, czy to, co nas spotyka, to, co przeżywamy, o tym wszystkim możecie później po prostu posłuchać, no dokładnie. No, gdzieś tam to wszystko jest zapisane w naszych piosenkach. Z tą piosenką właśnie weszliśmy w nową Polskę w lata 90., więc nie tylko dla nas była ważna, ale mam nadzieję, że dla was również.
1: Z piosenką "Biała Armia" weszliśmy w nową Polskę, jak to powiedziała Beata Kozidrak, ale kiedyś rozmawialiśmy o czasach zamierzchłych i choć Beata Kozidrak oglądać się za siebie nie lubi, to jednak nie zamierza się odcinać od czasów PRL-u.
0: Jakby nie patrzeć na to, co się działo w latach 80., to te lata wykreowały wielkie osobowości. My tworzyliśmy, chcąc coś przemycić, prawda, to nam dodawało tej siły, a jednocześnie tworzyło w nas tą siłę właśnie, którą później widzieliście na koncertach, te nazwiska i te zespoły, które są do tej pory i to są niepowtarzalne osobowości. My nie mieliśmy się na kim wzorować właściwie, prawda? Ja Led Zeppelin słuchałam najpierw, a później dopiero zobaczyłam, jak oni wyglądają. Co jeszcze oczywiście dodało tutaj wielkiego smaku, bo jak zobaczyłam Roberta Planta w tych włosach kręconych, bez koszulki, tylko w spodniach, po prostu przystojniaka takiego fantastycznego, jeszcze po prostu tak śpiewał, to ja myślę sobie, no to jest koniec świata. No. Także my musieliśmy tworzyć siebie, ale nie wzorowaliśmy się na nim. Nie było kogoś tak jak teraz, prawda? No śpiewasz tak czy tak, wyglądasz podobnie do tej, no to może w tym kierunku, prawda? Bo ona się dobrze sprzedała. Kasa.
1: Beata Kozidrak, to nie koniec naszej dzisiejszej opowieści. Za chwilę wracamy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Jak to ktoś policzył, Beata Kozidrak i zespół Baim mają grubo ponad 100 wielkich przebojów. No i pewnie dlatego na koncercie trudno się zdecydować, co zagrać. A Beata Kozidrak przyznaje, że mimo upływu lat koncertować po prostu uwielbia.
2: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
1: Jak przyznała sama Beata Kozidrak, jest wokalnym samoukiem, no ale uczyła się słuchając najlepszych.
3: Freddie Mercury, Robert Plant, nie wiem, Tina Turner, no po prostu tych wokalistów, Nina Hagen wtedy, która dysponowała wielkim głosem i manipulowała nim jak chciała, i dla mnie to były wzorce wokalistyki w ogóle. Co można zrobić z głosem, jak można zaczarować po prostu, co można wydobyć. Wiedziałam, że owszem, potrafię śpiewać wysoko, te rejestry górne, ale te doły mnie pociągały najbardziej, zwłaszcza kiedy słuchałam właśnie tych czarnych wokalistów, mogę tak powiedzieć, wokalistki w ogóle. Kiedy po raz pierwszy polecieliśmy do Stanów i mogłam posłuchać, nawet w kościele po prostu, ja byłam zafascynowana po prostu, jak oni śpiewają po prostu. Pomyślałam sobie, że ta góra jest fajnie, tylko właśnie te doły, muszę popracować nad tymi dołami. No ale grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu, żeby móc jakby osiągać te niższe rejestry. No i tak się stało, to po prostu doświadczenie. Poza tym właśnie o tym zawsze mówiłam, że te pierwsze moje wyjazdy, nasze wyjazdy do Stanów nauczyły mnie w ogóle, no, u nas nie było MTV wtedy, prawda? Nie było możliwości pójścia na normalny koncert grup rockowych, wokalistów, którzy śpiewali inaczej niż nasi wokaliści.
1: Kiedy w naszym kraju pojawiło się wspomniane MTV, a były to wakacje roku 2000, Beata Kozidrak była już po premierze swojej solowej płyty, również, jak się okazało, pełnej wielkich przebojów. Choćby Siedzę i myślę.
4: Siedzę i siedzę, myślę i myślę, czego naprawdę ci brak.
1: Ale piosenki, które mówiły o samej Beacie Kozidrak, powstawały już dużo, dużo wcześniej. Choćby piosenka Ja.
2: Piosenka Ja. No po prostu ta piosenka jest o mnie. Może o kilku jeszcze takich kobietach jak ja, a może o wielu kobietach. Ja myślę, że każdy z nas jednak w pewnym momencie powinien zaakceptować swoje wady, zalety. Tak naprawdę każdy z nas jest inny, ale nie ma sensu się upodobniać do kogoś innego. Trzeba odkryć w sobie to, co jest piękne w nas samych. Ja myślę, że to był taki moment w moim życiu, w którym pogodziłam się z tym, że mam trochę za dużo piegów, może nos mógłby być trochę mniejszy, że mogłabym być tak z 5 centymetrów wyższa, no i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłam się sobie podobać z takim bagażem doświadczeń, jaki miałam, z tymi wadami, które miałam. I myślę, że również zdałam sobie sprawę, że mam talent w postaci swojego głosu, który jest dla mnie wielkim skarbem. I zawsze tak jak sobie mówiłam, nie wszystko można mieć, ale najważniejsze, że coś tam się ma. Coś, dzięki czemu, dzięki mojemu głosowi mogę nie tylko sobie sprawiać przyjemność, ale również wielu, wielu słuchaczom, na przykład w Radiu Złote Przeboje.
1: I to była prawdziwa przyjemność. Prócz śpiewania, Beata Kozidrak objawiła jakiś czas temu kolejny swój talent, a mianowicie talent pisarski. Książka biograficzna, której podejrzewam nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Książka, która powstała w samym środku pandemii, jak kiedyś przyznała Beata Kozidrak, trochę z nudów.
2: Wiesz, ugotowałam, co miałam gotować, upiekłam ciasto, które mi się udawało, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać coś, no i myślę sobie, nie, ja tego nie wytrzymam, tak, ile to będzie trwało, więc gdzieś tam w głowie jakiś zarys kiedyś mi się pojawił, że mogłabym
3: właśnie taką książkę biograficzną napisać i siadłam, wzięłam tablet i zaczęłam pisać. No w ogóle nie przypuszczałam, że dam radę. Naprawdę. Pisanie to było, oczywiście pisanie, no teksty i tak dalej, no to sprawia mi zawsze wielką radość. No ale nie przypuszczałam, że dam sobie radę z literaturą, powiedzmy. Ale pierwsze takie, wiesz, powiedzmy, pierwsze strony, jakiś taki zamysł przeczytałam swoim bliskim, moim córkom, i one były w szoku. Mamo, to jest super pomysł, po prostu pisz dalej. Boże, my nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Oho, jak moim wymagającym córkom się to podoba, no to idę w to.
1: No i tak powstała książka, której pewnie nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Beata, gorąca krew. Nikt pewnie też się nie spodziewał, że zespół BAIM, który powstał w latach gospodarki centralnie sterowanej, po 4 dekadach będzie wciąż na topie. Tym bardziej, że przecież wiele zespołów, które powstały w tamtych czasach, dawno się rozpadło. Czy zespół BAIM miał szczęście?
3: No tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to był dla nas bardzo czas tego przejścia. Przeszliśmy, prawda, płytą Biała Armia, która była jakby kojarzona, to mówię o tej piosence, kojarzona z czasami tego przełomu. Cała płyta, wydaje mi się, jak na tamte czasy, była bardzo mocna i spowodowała, że w tej nowej, powiedzmy, Polsce się bardzo zespół odnalazł. Ja również nagrywam kolejne płyty. Graliśmy już koncerty, które dawały nam większą, powiedzmy, satysfakcję finansową, no bo w tych czasach 80. to były stawki, kiedy za każdy koncert jakaś tam stawka
1: ministerialna.
3: Tak, ministerialna. Jeszcze były kiedyś przecież egzaminy, trzeba było, jak już byliśmy naprawdę znanymi artystami, to nie wiem, trzeba było pokazać, że potrafisz śpiewać po prostu. Nie wiem, takie czasy były, no teraz się możemy śmiać, abyśmy się nie śmiali już więcej. Więc myśmy przeszli rzeczywiście bardzo fajny etap. Jakość tych koncertów była zupełnie inna. Pieniądze za te koncerty były inne. Nie musiałam grać 3 koncertów w jednym dniu. Mogłam wtedy myśleć o koncertach już w inny sposób, mając więcej czasu, mając też więcej czasu dla mojej rodziny. Ale tak, wiesz, to pięknie też prowadził mój były mąż, powiedzmy, ale cały czas menadżer zespołu BAIM, Andrzej Pietras, który naprawdę przez tyle lat bardzo mądrze prowadził zespół muzyków, którzy naprawdę mają różne charaktery i wszystko to trzymać w ryzach, żeby to nie rozpadło, bo przecież wiele zespołów czy składów zespołu się po prostu rozpadło, a my byliśmy. Szliśmy do góry, ale w naszym kraju sufit jest jeden, nie? I tak dochodziliśmy do tego kilka razy w ciągu tego czasu.
1: Jak to powiedziała Beata Kozidrak, trzeba odkryć w sobie to, co dobre. No dzisiaj odkrywaliśmy Beatę Kozidrak, chociaż pewnie jak każda kobieta pozostanie bardzo tajemnicza.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Spęda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
6: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
7: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje, pora na strefę gości. Dzisiaj artystka, która przed laty podarowała nam mnóstwo pozytywnych wrażeń i emocji. No w końcu pamiętamy, brała udział w Eurowizji przed laty. Renata Dąbkowska w strefie gości Radia Złote Przeboje. Będzie ciekawie, zostańcie z nami.

0: Coś mi się wydaje, moi drodzy, że to będzie chyba kolejny debiut na antenie Radia Złote Przeboje. Kolejna artystka, której nigdy u nas nie było, czyli Renata Dąbkowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło. Dziękuję za to zaproszenie. Faktycznie to mój debiut w Radio Złote Przeboje.
0: I jak ci się u nas podoba?
1: Atmosfera jest fenomenalna, kawa smakuje, przeboje, jakie lecą z głośników, są zawsze fantastyczne, więc a ja jestem fanką tego radia tak naprawdę z krótkimi przerwami od lat i chętnie zawsze do was wracam. No a dzisiaj jestem od kulis, kochani.
0: No czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu, chciałoby się powiedzieć. Pewnie, ponieważ nigdy cię u nas nie było, pewnie będziemy mocno podróżować po muzycznej czasoprzestrzeni. Czy ja dobrze pamiętam, że ty zaczynałaś w chórkach u Natalii Kukulskiej? A,
1: czyli wrócimy do historii ziemi.
0: Pogrzebałem.
1: Jeszcze dalej. To rzeczywiście zamierzchłe czasy, ale w tym, nazwijmy to, show biznesie zaczynałam śpiewając chórki u Natalii Kukulskiej, ale już wtedy przygotowywaliśmy się do nagrania swojej płyty zespołu Sixteen. Nie wiem, czy wtedy jeszcze już było wiadomo, że to będzie Sixteen, ale to już przymiarki do kompozycji, do pierwszych takich próbnych nagrań były.
0: O zespole Sixteen porozmawiamy, bo to jest kawał historii polskiej muzyki, ale wróćmy jeszcze do Natalii Kukulskiej.
1: A pięknie to określiłeś, bo to kawał historii, a strasznie krótka, prawda?
0: No ale słuchamy do dzisiaj przecież, nie?
1: To jest mi ogromnie miło, ale faktycznie ten kawał historii, a przy tym wszystkim ona jest taka krótka.
0: Króciutka. Czy Natalia Kukulska była wymagająca, czy nie?
1: O tak.
0: Czy przymykała oko?
1: O tak, stanowczo. Była bardzo wymagająca, lubiła szerokie chórki, wielogłosowe. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do... zresztą chór też był duży, zdaje się, na koncercie promocyjnym w Teatrze Żydowskim bodajże. Tam występowało w chórkach chyba 6 lub 7 osób. Naprawdę niezła ekipa. I przygotowanie i próby trwały długo. I to było bardzo rozbudowane na głosy i tak dalej. No i dużo było pracy. Nie było łatwo, ale to było bardzo fajne przygotowanie, tak?
0: Czy ty potrafiła przerwać i tupnąć nogą?
1: Och, już nie kojarzę, czy było tak, ale no miała swoje wyobrażenie o tym, więc pracowało się naprawdę tak realnie. Nie było takich spotkań, żeby sobie pogadać pitu-pitu, tylko naprawdę była robota. A dla mnie to jest coś wspaniałego, bo ja jestem taką perfekcjonistką. Ja lubię, jeżeli już coś chcemy zrobić, to zróbmy to dobrze. I pamiętam, że bardzo zawsze taka już byłam zadowolona, jak pojęłam ten swój głos, jak te nutki tam szły, jaka linia i tak dalej. I jak zabrzmieliśmy razem, to było... Było zadowolenie wszystkich z tej roboty.
0: Posiłkując się jednym z tytułów, jedny na cały świat, Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Czy ty się zastanawiałaś, co byś w życiu robiła, gdyby nie muzyka? Gdyby w ogóle muzyki nie było?
1: O. Gdybym była głucha i nie ma.
0: Nie, gdyby na przykład nie było zespołu Sixteen, nie było wcześniej tych
1: chórków. Oczywiście rozumiem twoje pytanie i zawarty w nim taki myk, tak zwany myk. Co by było gdyby? Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli A, B, C, D, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała. Zauważała, że śpiewam, zauważała, że jestem wrażliwa. To nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym.
0: O.
1: Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi.
0: Czyli raczej w ruchu.
1: Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki, takiej gminnej. Ponieważ bardzo lubię książki. Lubię je fizycznie.
0: Zapach.
1: zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki. Ja nie chcę powiedzieć tu, że ja czytam nie wiadomo ile, bo zbyt mało czasu jest na to i ciągle marzę o tym, że wszystkie książki, które posiadam, zostaną przeze mnie przeczytane. Teraz przez kilka lat zajmowałam się książkami naukowymi z racji tego, że studiowałam, to jakby te inne, te ukochane, te wymarzone biografie, beletrystyka jakaś, powieści, poezja, no zostały odłożone. No więc dużo było tych pomysłów, mnóstwo.
0: Tak ruchem konika szachowego przeszliśmy do kolejnego tematu naszego stałego cyklu, czyli moja pierwsza praca. Bo tak, Michał Szpak kiedyś przyznał się w jednym z wywiadów, że układał płytki albo kafelki, jak kto woli. Grzegorz Markowski miał firmę budowlaną. Krzysztof Cugowski pracował przy tulipanach, przy zbiorze tulipanów. Czy ty masz na koncie jakieś takie zwykłe, niezwykłe prace?
1: Wychowałam się na wsi, więc... Dzieckiem będąc, pracowałam od dziecka. Można by powiedzieć, że byłam rolnikiem. Miałam farmę, tak? Mała Renata farmę miała i jajau. Oczywiście moi rodzice i tata, pomysłowy tata, hodował przeróżne zwierzęta. Przeróżne. No może nie aż tak egzotyczne jak dzisiaj strusie i lamy i inne. Ale no przewijały się te zwierzaki. No najpiękniejszym oczywiście momentem były konie. Kiedy były konie, kiedy one bywały u nas, tak? Bo one, to był tylko taki moment, kiedy one przez chwilę były, potem gdzieś tam jechały dalej. Ja nie wiedziałam wtedy, no po prostu się wtedy zwierzętami handlowało, tak jak dzisiaj się handluje. To było na mniejszą skalę, ale to tak wyglądało. No i właśnie te konie jakby były cudownym momentem. No i pracowałam, tak? Jako dziecko pracowałam jako mały rolnik, ale później właściwie pierwszą kolejną moją pracą, za którą dostawałam pieniądze, było śpiewanie. Tak, były jeszcze inne, tak? Pracowałam w sklepie z ubraniami w Warszawie.
0: To takie przyjemne, spożyteczne, bo można tam było coś sobie taniej kupić, tak?
1: No, nie wiem, w życiu. Moja pensja w porównaniu z cenami tych ubrań, ponieważ to było na głównej ulicy w Warszawie.
0: Aha, rozumiem.
1: Tak, więc nie, absolutnie. Mogłam sobie tylko pomarzyć. Musiałabym z rok pracować na jedną zresztą brzydką rzecz.
0: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie małą, niezwykłą podróż w czasie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7.

0: program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Ja pamiętam przed laty wasz debiut płytowy zespołu Sixteen. Zaczynaliście od, no można by powiedzieć, wysokiego C, bo nieczęsto się zdarza, żeby pierwsza płyta pokrywała się platyną. Jak wam z tym było? Była woda sodowa?
1: Z dumą słucham tego, co powiedziałeś przed chwilą. Słuchałam, że tak, że wtedy platyna to była 100 tysięcy. To było 100 tysięcy egzemplarzy, zdaje się.
0: Teraz chyba zjechało do 15.
1: Ups. Zastanowię się, czy wydam nową płytę. A nasza płyta pierwsza, Lawa, no miała tam sprzedaży 140 tysięcy egzemplarzy. Bardzo jestem z tego dumna. Oczywiście to były i kasety, i płyty. Więc rzeczywiście w historii jakby jest to wynik bardzo dobry. Czy soduwa uderzyła? Chyba nie było czasu. Ja nie należę do osób, które się jakoś tam specjalnie napawają tym, kim są. Natomiast ja lubię działać, lubię być wśród ludzi. Jestem gadułą, jak zresztą słychać. Jestem gadułą, uwielbiam spotkania, uwielbiam pozytywną atmosferę i nie było mowy o żadnej soduwie. Ja biegałam od wywiadu do wywiadu, od telewizji do radia, jeździłam po Polsce. Byłam zapracowaną przy okazji młodą mamą, która musiała zostawić swoje dziecię moje piękne i musiałam wyjechać gdzieś tam w press tour. Wtedy to naprawdę fizycznie się odbywało. Tak jak dziś tu jesteśmy w studio, nie przez internet, Skype i tak dalej, przez telefon. Później były też telefoniczne. Także nie było soduwy. Było dużo pracy i było bardzo intensywnie, bo to szybko się działo, bardzo szybko się działo.
0: A jak po latach jedziesz na przykład samochodem i słyszysz w radiu, na przykład w Radiu Złote Przeboje swoją piosenkę, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Miło mi jest, bardzo jest mi miło. No nie powiem, że jestem wzruszona, bo to nie pierwszy raz i wiem, że Radio Złote Przeboje gra moje piosenki, o czym donoszą mi przyjaciele i bliscy.
0: Donoszą
1: mi zawsze SMS-em albo króciutkie nagranie dostaję właśnie z widokiem radia, tudzież z pomieszczeniem, którym wybrzmiewa wtedy ten utwór. Jest mi miło, ale w ogóle miałam przepiękną historię, kiedy to jechałam na próbę czy na koncert do moich muzyków obecnych. Jechałam samochodem do Łowicza i nagle przerzucam sobie stację, prawda? Jadę, bo jakieś zakłócenia i tak dalej. I przerzucam i tak, fajna ta gitarka. Ja ją znam. Ojej, to moja piosenka.
0: Przecież ja.
1: Oczywiście to nie była ta piosenka z tych najbardziej znanych, troszkę mniej znana z mojej solowej pierwszej płyty, właśnie Jedna na cały świat. Ale no po prostu jak sobie to przypominam, to właśnie jest mi zawsze tak wesoło i moi znajomi się ze mnie po prostu bardzo śmiali, usłyszawszy to, co ja wykonałam.
0: Ale miewasz takie myśli, jak na przykład Grzegorz Markowski, z którym niedawno rozmawiałem, że on się przyznał, że wsłuchuje się i zastanawia się, co by poprawił.
1: O tak, oczywiście. Oczywiście i powiem szczerze, jest tak na przykład z Wenus. Ja tam cały czas słyszę taki jakby błąd, jakbym źle zaśpiewała i wiem, że to wynikało z kompresji. I taka jestem zawsze zła, jak słyszę ten moment. No cóż, ale jakby miliony uszu potwierdziły jakość tej historii, wyśpiewaną akurat przeze mnie, czy przez Grzesia, więc Grzesiu, spokojnie, nie musimy się denerwować, a przecież na żywo... Jest dobrze, a przecież na żywo zawsze mamy szansę zaśpiewać tak, jak to byśmy chcieli właśnie dziś, po latach, czy po przeżyciach, bo to przecież ma znaczenie. To ma znaczenie.
0: Ja niedawno rozmawiałem z Andrzejem Piasecznym i on powiedział jedno bardzo ciekawe zdanie, że gdyby zaczynał karierę obecnie, to musiałby skorzystać z programu typu Idol albo publikowałby w sieci, bo innej drogi według niego przynajmniej nie ma. Tobie jest bliżej raczej do publikowania na YouTubie, czy raczej do programu Idol? Którą drogę byś, gdybyś zaczynała na przykład karierę teraz?
1: Raczej publikowałabym w internecie ze względu na to, że nie lubię brać udziału w żadnych konkursach. Jest to dla mnie strasznie trudne i Eurowizja była dla mnie takim momentem, który był bardzo trudny. ponieważ wiedziałam, że będziemy tam oceniani i tak dalej, więc to mnie zawsze stresuje. Nigdy nawet będąc dzieckiem nie wzięłam udziału w żadnych konkursach. Czasami były to jakieś takie matematyczne olimpiady, ale zawsze mnie to stresowało, więc z własnej woli, no bo tam to wysłali mnie oczywiście nauczyciele moi kochani, ale z własnej woli nigdy bym się chyba tak nie zapisała. Natomiast ja często decyduję się na jakieś kroki wiedziona taką trochę namową. Tak było z moją współpracą z telewizją, tak było z Eurowizją. Jakby coś jest wynikiem czegoś, tak? Skutkiem nagrania dobrej płyty, dobrej piosenki było zaproszenie na Eurowizję. No więc jak się powiedziało A, to trzeba czasem powiedzieć B. Ale gdybym miała o tym decydować sama i to o tym myślę teraz, gdybym nagrała nową piosenkę, to chyba bym ją najpierw opublikowała, żeby sprawdzić w zaciszu domowym, jak ona sobie radzi.
0: A tam milion wyświetleń na przykład.
1: Tak, a oby tak było. Niech to będzie dobra wróżba.
0: Tego się trzymajmy. Renata Dąbkowska dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie oczywiście jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Dzisiaj w naszym radiowym studiu Renata Tomkowska. No właśnie, wspominaliśmy już o tremie. Czy ty po tylu latach na scenie spędzonych miewasz jeszcze tremę? Jaka to jest trema? Paraliżująca czy motywująca raczej?
1: Na pewno motywująca. Na pewno motywująca, ponieważ tych koncertów trochę jest, to odczuwam taką pozytywną zawodową rutynę. Mhm. Oczywiście każdy koncert przebiega inaczej. Mam inny nastrój, mam inny głos, mam inne podejście. Co innego mówię. La donna e mobile. Nie uczę się tekstów na pamięć, nie powtarzam tych samych dowcipów. Bardzo reaguję, staram się bardzo reagować na to, co dzieje się z publicznością. Zawsze ich zachęcam. Ja śpiewam dla rozrywki, więc zawsze chciałabym, ponieważ te moje piosenki są wszystkie o miłości, niektóre są dynamiczne, niektóre są wolne, no więc wszystkie łączą się z emocjami. Jedne są do tańca, inne są do przytulania w tańcu i tak dalej, więc zawsze to podkreślam, żeby ośmielić jakby publiczność do tego, żeby też robiła to, co w tym momencie czuje, żeby nie stała sztywno, czując się zobowiązana na przykład do jakiegoś wysłuchania artystki na scenie. Tylko wprost przeciwnie, żeby to żyło, tak jak większość moich kolegów i koleżanek, zawsze tłumaczę publiczności, że to, co wraca od nich do nas, jest najlepszą nagrodą. Mhm. Prawda? Tam oczywiście finanse mają znaczenie.
0: Ale emocje też.
1: Prawda? Ale emocje są najważniejsze. Tak sobie właśnie zażartowałam, ale ja się pięknie spalam na scenie, uwielbiam siebie i dlatego najbardziej lubię tak naprawdę występować na żywo. Mhm. Więc jak mi się trafia raz na jakiś czas telewizyjny występ, to wtedy jestem bardzo zestresowana. Mhm. Wtedy muszę powiedzieć, że ogarnia mnie taka dziwna nieświadomość, co ze sobą zrobić, bo to jest na moment i wtedy ja się usztywniam. Mhm. A kiedy wchodzę i wiem, że mam czas dla mojej publiczności, to wychodzę jak do swoich za każdym razem i bardzo lubię ten stan, więc owszem jest trema, ona mnie motywuje. Czasem przychodzi taka trema, ale to wtedy, kiedy coś się wydarza rzadziej.
0: Miewasz tremę w telewizji, ale w radiu nie.
1: No chyba nie.
0: To miło i przytulnie, prawda?
1: Tak, to miło. Tak miło się sączy ten głos twój i mój do moich uszu. Jest dobrze. Mogłabym pracować w radio.
0: Dzisiaj Renata Tomkowska w Radiu Złote Przeboje. Ja trochę poszperałem, mówiąc nieładnie, w wywiadach, jakich udzieliłaś przed laty. Słuchaj, i znalazłem takie oto zdanie. Nie myślę o tym, co będzie, staram się żyć dniem dzisiejszym. Możesz tego nie pamiętać, bo to było ponad 20 lat temu, ale tak sobie myślę, że...
1: O, ludzie tyle nie żyją.
0: Każdy, kto dostał pismo z ZUS-u, zaczyna planować przyszłość. Czy ty zaczęłaś planować przyszłość, czy raczej nie? Jak to z tobą jest po latach?
1: Wiesz, mam kredyt we frankach, więc ja nie wiem, czy jest sens coś planować. Tak właśnie, proszę państwa. Tak, ale mam dom i tu chcę właśnie...

0: Właśnie, bo ja zawsze widzę pozytywy, ale za to mam dom, więc się tym nie martwię. Żyję dniem dzisiejszym. Oczywiście planuję, bo chcę być na jakimś koncercie i wiem, że bilety trzeba kupić pół roku wcześniej. Albo wiem, że na spektakl do teatru dostanę się tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy kupię te bilety odpowiednio wcześniej, bo nie będzie miejsc. Więc trzeba planować, ale myślę, nie zakładać sobie, gdzie, w jakim stanie i co będę robić za 5, 10, 15 lat. Ponieważ ja płynę. Ja płynę po prostu z nurtem mojego życia i do tej pory wszystko, co się wydarzyło, trochę wydarzało się właśnie dlatego, że słuchałam, że obserwowałam, że nie stchórzyłam. Nie wiem, że spotkałam odpowiednich ludzi, którzy mieli fajny pomysł na mnie. Ja czasami sama bym się pewnie tego nie domyśliła, bo wydaje mi się, że gdzieś tam... Ponieważ pochodzę z małej wsi, jestem z tego dumna dzisiaj, ale jednak to jest mała społeczność, która nie daje tych horyzontów, tak? Nie pokazuje. Na horyzoncie jest przeważnie las. A kiedy weszłam do tego świata, bałam się o czymś marzyć, o czymś myśleć, coś planować. No i udało mi się spotkać takich ludzi, którzy gdzieś mnie tak pozytywnie zarażali. I jestem tutaj, gdzie jestem. Szukam dla siebie marzeń, ale nie planuję. Szukam dla siebie marzeń, szukam sposobów ich spełnienia, ale nie planuję.
1: Dzisiaj Renata Domkowska w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, skoro się łapiemy za słówka, to kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów, że piosenki w jakimś sensie uratowały ci życie. Mówię o tej chwili po rozpadzie zespołu Sixteen.
0: Piosenki i filmy tutaj jeszcze mogę dodać, bo nigdy nie miałam okazji przeprowadzić tak pogłębionego, interesującego wywiadu chyba. Bardzo ci dziękuję za to, że poszperałeś. I filmy. To była trudna sytuacja, w której się znalazłam, ponieważ z jednej strony wydarzyło się coś pozytywnego w moim życiu. Odczułam taką wolność. Potem zespół się rozpadł. Nie było dramatu, ponieważ od razu firma i ja mieliśmy pomysł na to, żeby zrobić płytę. I faktem jest, że był taki czas przerwy, kiedy to właśnie oglądałam te filmy. Masowo oglądałam filmy. Moja córka była w przedszkolu, a ja siedziałam w domu i masowo oglądałam filmy, po prostu, które pokazywały mi, jak żyć, jak patrzeć na świat, jak myśleć, jak zgadzać się ze sobą. Takie, to było filozoficzne, to była taka trochę autoterapia. Dzisiaj to wiem, bo wiem więcej na temat terapii, nauki i psychologii. Natomiast piosenki dlatego mi uratowały życie, mogłam tak powiedzieć, ze względu na to, że natychmiast zaczęło się coś w moim życiu dziać. Znaczy, szybko zaczęło się coś w moim życiu dziać. Nie było przestoju, nie było takiego marazmu. Pojawiła się nowa płyta, nowi muzycy, nowe spotkania, nowi ludzie, którzy mnie nastawiali pod względem takim właśnie mojej aktywności zawodowej bardzo pozytywnie do przyszłości. I nie miałam czasu się martwić troszkę.
1: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje na liście gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy i, jak to się ładnie mówi, poszperamy w internecie.
2: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.

0: program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Oglądałem przed naszym wywiadem jeden z twoich teledysków. Mówię o Czasami zbiera się na burzę. No i trochę się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem młodziutkiego Agustina Egurolę. Pamiętasz, jak doszło do tego spotkania?
1: Marek jeszcze wtedy. Marek Egurola. Ja go poznałam jako Marka Egurolę. Teraz jest Agustin. Marek Egurola i jego zespół współpracowali już i z Natalią Kukulską, zdaje się, i z Kasią Kowalską, z różnymi już zespołami, więc chyba to była taka dosyć ścisła współpraca i w tym teledysku również jakby jego zespół, ale i on sam.
0: Jak
1: i on sam pojawił się. No, powiem ci, że sporo osób wykorzystuje ten mój teledysk, żeby Agustinowi, że tak powiem, poprawić humor, mam nadzieję. Ja ostatnio nawet powiedziałam Agustinowi, nagrywając dla niego jakąś taką małą niespodziankę: Agustin, ja wciąż ćwiczę ten układ, także gdyby ktoś wreszcie chciał zobaczyć nas jeszcze raz w tym układzie, to ja jestem gotowa cały czas, żeby to powtórzyć. Bo tak się każdy doprasza i każdy sobie, że tak powiem, żartuje trochę z nas, z tej naszej nieporadności, właściwie mojej nieporadności, bo ja byłam totalną amatorką. Natomiast no ja jestem gotowa, Marek, możemy to powtórzyć, zrobimy to tak w ogóle profeska, że po prostu wszystkim, wiesz, szczęki opadły.
0: Miejmy nadzieję, że kto miał słyszeć, ten słyszał.
1: O. Tak jest.
0: Dzisiaj Renata Dąbkowska w Radio Złote Przeboje. Czy Renata Dąbkowska lubi w zaciszu domowym posłuchać Renaty Dąbkowskiej? Spotkałem się z takimi opiniami, że są artyści, którzy tak z raz dziennie muszą sobie siebie samych puścić. Czy nie?
1: O nie, no chyba, że usłyszę w Radio Złote Przeboje na przykład. To wtedy chętnie. Nie, raczej nie. Mam takie momenty, kiedy właściwie poświęcam temu nawet kilka godzin. Ponieważ nagrywałam płyty mając 19 lat, nagrywałam płyty mając 20, 28, 27 i później jeszcze, to naprawdę tego się trochę nazbierało. I czasami lubię tego posłuchać, żeby zobaczyć, jak się zmienił mój głos, jak się zmieniłam ja, jak moje interpretacje i tak dalej. I często nawet mam taką refleksję, że to nie bardzo się zmieniło. Że to jest fajne, że ten głos...
0: Bo głos podobno się tak bardzo nie zmienia.
1: Że ten głos jest taki sam, że tak naprawdę moje wykonania piosenek sprzed tam, nie wiem, 20 lat, bo są i takie, i nawet jeszcze starsze, że one są takie moje, wciąż są moje, nie są sztuczne. Współpracowałam z Rysiem Rynkowskim czy z Markiem Niedzielko, wykonywaliśmy przepiękne utwory, tu kolędy z Rysiem, z Markiem Niedzielko przeboje filmowe z lat 30. Przepiękny repertuar, do którego mam zamiar kiedyś wrócić. I to wciąż jestem ja. A minęło tyle lat. To były takie cudowne spotkania i taka cudowna współpraca z ludźmi. Więc wtedy ja się zatapiam, przypominam sobie wszystkie. Ojej, jeszcze to. Nawet demówki, proszę państwa, wykopuję wtedy. A tę piosenkę mogłabym zaśpiewać dzisiaj, tak. Może ją nagram na nowej płycie. No właśnie. O, a ta demówka też fajnie brzmi. Muszę chłopaków, że tak powiem, poprosić. I tak dalej.
0: Czyli ty tam masz coś w zanadrzu, tak?
1: Aż oczywiście. Mnóstwo marzeń i takich planów, które być może się spełnią. Bo mam marzenie o płycie, ale to może kiedyś. I cóż, i jakby wtedy poświęcam sobie kilka godzin. To jest taka naprawdę, to jest takie studium swojego przypadku. Na przykład się śmieję, albo mówię: ojej, to okropnie wyszło. Nie, ale tu w ogóle, tu prawie kogut mi wskoczył. Oj, okropne. Jakby tak czuję, że mam czego posłuchać. Udało mi się stworzyć kilka piosenek, które już przeszły gdzieś, tak, do historii polskiej piosenki. Jestem z tego ogromnie dumna. Cieszę się, że coś takiego, że zostanie to jakby po mnie. Oczywiście te utwory zostały napisane przez jakiegoś tam kompozytora bardzo znanego, jednego czy drugiego, wspaniałych. Również tekściarzy. Ale gdzieś to wokalista czy wokalistka ożywia tę historię, prawda? Daje jej te emocje. No i cieszę się, że kilka takich rzeczy mi się udało zrobić. Te najbardziej znane słucham rzadziej, ale te starsze, mniej gdzieś eksploatowane, słucham ich sobie raz na jakiś czas i to tak wtedy dłużej, tak dogłębnie.
0: Dobrze, teraz wrócimy do czasów Eurowizji. Ja słyszałem, że były jakieś zakłady bukmacherskie, według których mieliście zająć 4. miejsce.
1: Więc widzicie, jak warto wierzyć zakładom bukmacherskim. Nie dajcie się w to wciągać.
0: A ile ja pieniędzy straciłem?
1: Dokładnie. Jezu, mam nadzieję, że teraz nie zwrócą się do nas wszyscy ci, którzy, że tak powiem, zbankrutowali po tym. W kuluarach mówiło się o tej piosence dobre rzeczy. Mówiło się o tym naszym występie i o naszej propozycji. Miłe, miłe rzeczy.
0: Chyba Céline Dion powiedziała, że czuła się trochę jak koń, kiedy mąż postawił na nią duże pieniądze.
1: Tak, tak, czytałam to, słyszałam. No to tak jest, to jest wyścig, no to jest konkurs, to jest wyścig, więc o ile nie mamy do tego jakiegoś zdrowego podejścia, to możemy dać się temu jakoś wciągnąć negatywnie, bo to budzi emocje i faktycznie może budzić takie skojarzenia. No myślę, że Céline Dion trochę żartowała, ale w tym żarcie mogło być trochę prawdy, że tak się czuła, no kto wie.
0: Kto wie, kto wie. Kto wie, jak długo moglibyśmy rozmawiać z naszym dzisiejszym wspaniałym gościem. Renata Dąbkowska w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję za wizytę, pięknie dziękuję za twój czas.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i mam nadzieję, nie ostatni raz. Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Stoi.